0: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
1: Złamałem kilka serc i mi głupio jest. I mi głupio jest.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

będzie zabawa, już to widzę po majówce. Trzydniowy weekend za nami. A dziś poniedziałkowy poranek. Łukasz Śmiatacz, Asia Kaczorowska, Daniel Drachowa. Dzień dobry, witajcie. Będziemy razem przez najbliższe kilka godzin. Już za kilka chwil też fakty z kraju i ze świata.

0: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00, pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
1: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
2: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
1: Najgorzej Dziady. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
2: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
0: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
3: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
0: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
4: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
5: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
4: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
6: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
4: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
0: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zwerewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
7: Sud.
8: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.
7: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
0: Dzisiaj nadal będzie ciepło, od 20 do 27 stopni, ale na północy Polski już deszcz i burze. Ten front będzie potem płynąć na południe Polski i tak ma wyglądać cały najbliższy tydzień. Na zmianę trochę słońca, trochę deszczu i zdecydowanie chłodniej niż w majówkę.
7: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
8: Dobry dzień z Radiem Sud. Radiem Sud.
9: Come on, get on up. 2 miliony ludzi na Copacabana. Wszystko dla dobrej zabawy, dlatego, że śpiewała w głównej mierze

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89 i

Czwarty dzień maja, 124 dzień 2026 roku, do końca którego 241 dni pozostało. To 19 tydzień tego roku. Dzień strażaka, dzień hucznika obchodzimy. O 5.16 wstało dzisiaj słońce, zajdzie o 20.23. Ogólnie ten dzień potrwa 15 godzin i 8 minut, będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 41 minut, a zarazem dłuższy od tego najkrótszego o 7 godzin i 28 minut, a do końca astronomicznej wiosny 47 dni pozostało. Znak zodiaku urodzonych 4 maja to byk. Dzisiaj Antonia, Antonina, Damian, Damiana, Florian, gość Wit, Grzegorz, January, Kasjan, Leonida, Michał, Monika, Pelagia, Paulin, Strzedziwoj, Sylwian, Tekla, Teodor, a także Władysław, Władysława i Łazarz świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mających okazję dzisiaj do świętowania.

0: 2, gaszenie hali w Gliwicach. Do tego tematu wracać będziemy z pewnością przez cały dzisiejszy dzień w naszych faktach. A i ciekawy, a i też dramatyczny opis sytuacji z RPA przytaczają o poranku światowe media. Policjant został w RPA opuszczony do rzeki pełnej krokodyli. To właśnie w ramach przeprowadzonej niezwykle niebezpiecznej operacji odzyskania ludzkich szczątków z rzeki opanowanej przez krokodyle. Funkcjonariusz został opuszczony na linię ze śmigłowca do rzeki Komati. Wcześniej zauważono tam gadała podejrzewanego o zaatakowanie zaginionego biznesmena. Mrożącą krew w żyłach opisuje też portal BBC. Wspomniany biznesmen miał zaginąć po tym, jak jego samochód utknął na moście zalanym przez powódź. Gdy służby dotarły na miejsce, auto było puste. No i wszystko wskazywało na to, że mężczyzna został porwany przez nurt rzeki. W trakcie poszukiwań takich z dronów zauważono i ze śmigłowców grupę krokodyli na małej wyspie. Jeden z nich wzbudził szczególne podejrzenia, był nienaturalnie ospały i miał wyraźnie powiększony brzuch. Zwierzę zostało zastrzelone, a następnie rozpoczęto ryzykowną operację jego zabezpieczenia. To wszystko widać na filmikach zamieszczonych w sieci. Policjant został opuszczony właśnie z powietrza, by przymocować linę do ciała gada. Krokodyl mierzący 4,5 metra i ważący pół tony został przetransportowany do pobliskiego Parku Narodowego. Tam w jego wnętrznościach znaleziono ludzkie szczątki, które teraz zostaną poddane badaniom DNA, by potwierdzić tożsamość ofiary, ale jak się okazało, w żołądku gada znalazło się aż 6 rodzajów różnych butów. Więc można tylko przypuszczać, czym się żywił, jaką dietę stosował.
1: Radio Sud.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

piłkarze Interu Mediolan po raz 21 w historii sięgnęli po tytuł Mistrzów Włoch w decydującym meczu 35. serii spotkań. Pokonali Parmę 2-0. Jednym z bohaterów spotkania był oczywiście Piotrek Zieliński, bo kto by inaczej, na niego zwracaliśmy baczną uwagę. Zaliczył on asystę po jego właśnie trafieniu. Inter wyszedł na prowadzenie. No, w końcowej klasyfikacji zapewnił sobie mistrzostwo na 3 kolejki przed końcem sezonu, mając 12 punktów przewagi nad drugim Napoli. O tych zmaganiach europejskich lig także w naszych faktach sportowych po godzinie 7. A to już Wiktor Waligura o poranku w Radio Suds.

0: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami.
1: O tym wszystkim więcej mówić będziemy w naszych faktach o 7:00. A to już za 12 minut.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po panele podłogowe i ścienne. Posiadamy również outlet meblowy. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A. Telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Parę do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Radio Sud, Wieruszów Ostrzeń.

0: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
1: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska, więc te działania jeszcze długo potrwają.
0: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcje utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
0: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
3: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
0: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
5: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
4: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno, Solidarności 31.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Po jednym sezonie w elicie do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z GKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
7: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, szczególnie w linii, z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
6: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego ranking rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1, 6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałecę 6-0, 6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
8: Oczywiście siebie na swoją korzyść nie liczyły. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Idziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkich sił.
6: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce.
4: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
5: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
4: Sponsorem

0: Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także w centrum kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i zachodzie. Na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 28 nawet na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
1: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
2: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 80.

polscy studenci byli zadowoleni z wynagrodzenia, byliby, może tak, zadowoleni z wynagrodzenia na poziomie 10 tysięcy złotych netto. To wynika z badania Student w pracy przeprowadzonego na zlecenie Gazety Wyborczej. Te oczekiwania znacznie odbiegają od rynkowych realiów. Z badania wynika, że ponad połowa studiujących ma stałą lub dorywczą pracę. Największa grupa, 18%, zarabia między 4 a 5 tysięcy netto miesięcznie. Mniej więcej 1/3 zarabia około 6 tysięcy złotych na rękę, a 13% uczestniczących w badaniu dostaje za pracę mniej niż 2 tysiące złotych netto. Średnia zarobku więc studentów wynosi 4 tysiące złotych netto miesięcznie. Rok temu było to 3600. No ale oczekiwania studentów są zdecydowanie wyższe. Mierzą po prostu wysoko, około 10 tysięcy złotych netto. Tyle chciałby zarabiać przeciętny student. A u nas już za 12 minut. Pierwsze w tym tygodniu fakty z regionu.

0: Reklama.
1: Weź udział w charytatywnym biegu Wings for Life World Run. Niedziela, 10 maja, godzina 13. Nowa trasa w Bralinie koło Kępna. Zapisy na stronie wingsforlifeworldrun.com.
2: Szukasz stabilnej pracy? Fabryka Mebli Versal zaprasza do swojego zespołu. Zatrudnimy osoby do pracy w obszarach prac produkcyjnych, magazynu, tapicerowania, szycia, montażu szkieletów oraz załadunku. Oferujemy jasne warunki, stabilną pracę oraz bardzo dobre warunki płacy. Nie czekaj, zadzwoń już dziś 62 78 29 219 lub odwiedź nas osobiście Jankowy 1A Baranów.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud.

0: 30 kwietnia tuż przed 14 doszło do poważnego wypadku na trasie Klatka Parcice w powiecie wieruszowskim. Około 13.50 na drodze między Wieruszowem a Wieluniem zderzyły się dwa samochody osobowe. O zdarzeniu mówi starszy aspirant Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.
1: W wyniku zderzenia dwóch pojazdów marki Audi oraz Citroen na drodze powiatowej relacji Klatka Parcice ucierpiały trzy osoby, w tym kierujące pojazdami oraz kilkuletni chłopiec będący pasażerem jednego z nich. Policjanci pracujący na miejscu zabezpieczają ślady, które pomogą ustalić, co było przyczyną tego wypadku.
2: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: W akcji ratunkowej brały udział trzy zespoły ratownictwa medycznego, śmigłowiec LPR, jednostki straży pożarnej, z jednostki ratowniczo-gaśniczej i OSP oraz policja.
2: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Pogoda dopisała, ale także program przygotowany przez Kępiński Ośrodek Kultury pozwalał całym rodzinom na spędzenie wspólnie wolnego czasu. Wszystko rozpoczęli młodzi artyści skupieni wokół Kępińskiego Ośrodka Kultury, klubu tańca retro, a także studia piosenki Renaty Nowickiej.
3: Wyjątkowy koncert Oskara Cymsa był zwieńczeniem wieczoru. Idol nastolatek po raz kolejny udowodnił, że jest mistrzem budowania relacji ze swoimi słuchaczami. Jego charyzmatyczna postawa na scenie, bezpośredni kontakt z publicznością i emocjonalne wykonanie sprawiły, że atmosfera koncertu była niezwykle intensywna. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania z fanami, mówi Błażej Stawski, dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury.
4: Majówka pod znakiem muzyki, koncert Oskara Cymsa, który przyciągnął ogrom fanów, publika również dopisała.
3: Oskar Cyms z koncertem w Kępie rozpoczął swój sezon plenerowych występów. W trakcie trwania majówki dla najmłodszych przygotowano różne animacje, dla spragnionych food trucki.
2: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Piłkarze Polonii przegrali z Cielczą 0-2 w ostatniej serii spotkań Wielkopolskiej Piątej Ligi.
3: Goście w przekroju całego spotkania oddali praktycznie dwa celne i, jak się okazało, zabójcze strzały. Zawodnicy trenera Kamila Kosuta dwoili się i troili, ale piłki nie udało się skierować do siatki rywali.
5: Spotkanie rozpoczęło się dla nas bardzo źle, bo już w drugiej minucie po niegroźnym dośrodkowaniu gubimy krycie w polu karnym i tracimy z tego bramkę. Mogliśmy szybko wyrównać stan tego meczu, ale niestety nie wykorzystujemy bardzo dobrych sytuacji. Natomiast po naszym rzucie rożnym przeciwnik wyprowadza kontratak i popełniamy głupi faul w polu karnym, a drużyna Cielczy wykorzystuje rzut karny i prowadzi w tym spotkaniu już 2-0.
3: Mówił trener Kamil Kosut, który między słupkami w drugiej części musiał zmienić kontuzjowanego Kamila Szymczaka. Niestety to już kolejny raz, gdy Kępianom brakuje dobrej organizacji w defensywie, a skuteczność pod bramką przeciwnika woła o pomstę do nieba. Polonia zajmuje 6. miejsce w ligowej tabeli.
6: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
2: Radio Sud. Twoje radio na dzień dobry.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Radio Sud.

0: Dobry dzień z Radiem Sud.
1: Zwykle Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed niedźwiedziami. A tu proszę, w trakcie majówki pojawiły się ostrzeżenia TPN-u o jadowitych wężach, które pojawiły się w Tatrach. Wszystko za sprawą właśnie znacznego ocieplenia w ostatnich dniach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca. Chodzi o żmije zygzakowate.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
5: Radio Złoda 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: na zegarze właśnie teraz mija godzina 8. Przed nami porcja informacji z kraju i ze świata, a zaraz potem informacje sportowe.
1: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
2: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
1: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
3: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
1: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
4: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
1: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
5: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
1: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
6: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
7: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
8: No bo 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no dokładnie.
9: Powinien być częściej?
8: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
7: nie byłoby
8: kolejek. Nie byłoby kolejek, no.
1: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
11: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
12: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już o krok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii za Sekoresowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
14: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale
6: Myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
13: W lepszej sytuacji jest wciąż projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie czwarty mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w finale z udziałem dwóch drużyn ze Stambułu lepszy był Vakıfbank, który pokonał Eza Chiwashi.

0: chciały wejść. Ale cieszę się, że te siły zostały.
1: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była czwarta. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.
2: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
3: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Storarz.
4: Sponsorem faktów sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
2: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
5: Dziś bardzo ciepły dzień, kolejny. Do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum. Chłodniej nad morzem, od 13 do 15 stopni. Sporo słońca na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze trochę więcej chmur i może przelotnie padać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Keno kręci nas już 18 lat.

0: My się rozkręcamy!
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
0: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Po reklamie.
9: Magazyn piłkarski Hat-trick.
10: Przegląd wyników w magazynie piłkarskim Hat-trick. Tradycyjnie już rozpoczynamy od wydarzeń na boiska grupy drugiej i trzeciej ligi. Tutaj Polonia Środa Wielkopolska przegrała na wyjeździe ze Świeciem 2-3. Nowe Skalmierzyce uległy także na wyjeździe Luzino 3-4. Lipno Staszew pokonało Noteć Czarnków 1-0. A Unia Swarzędz bezbramkowo zremisowała z błękitnymi Stargard.
9: Hat-trick.
10: W grupie trzeciej i trzeciej ligi Polonia Nysa przegrała ze Skrączem Stachowa 2-3. Ślęza Wrocław uległa w Polkowicach Górnikowi 1-2.
9: Hat-trick.
10: W czwartej lidze wielkopolskiej w Majówkę rozegrano dwie kolejki. W tej ostatniej Mieszko Gniezno ograł Kotwice Kurnik 2-0. Kania Gostyn 1-1 zremisowała z Kobylnicą. Polonia Golina 7-1 zwyciężyła Wartę Międzychód. Nielba Mogrowiec ograła 2-1 Zewkę Kobylą Górę. 5-0 Chodzież pokonała Obrę Kościan. Gołuchów przegrał z Koninem 1-2. Pobiedziska 1-1 zremisował z Koroną Piaski, a Polonia Leszno 1-1 z Ostrowią.
9: Hat-trick.
10: W czwartej lidze opolskiej Start Namysłów wygrał na wyjeździe z Porawie Większyce 1-0. Starościn bezbramkowo zremisował z Dzieszowicach z Ruchem. Stal Brzeg wygrała wyjazdowe spotkanie z Piastem Strzelce Opolskie 4-0, a Olesno przegrało w Karłowicach 1-2.
9: Hat-trick.
10: W grupie trzeciej, piątej ligi wielkopolskiej Polonia 1968 sprawiła niemiłą niespodziankę swoim kibicom, przegrywając z Cielczą 0-2. Mówi Kamil Kosut, trener Polonii.
11: Spotkanie rozpoczęło się dla nas bardzo źle, bo już w drugiej minucie po niegroźnym dośrodkowaniu gubimy krycie w polu karnym i tracimy z tego bramkę. Mogliśmy szybko wyrównać stan tego meczu, ale niestety nie wykorzystujemy bardzo dobrych sytuacji. Natomiast po naszym rzucie rożnym przeciwnik wyprowadza kontratak i popełniamy głupi faul w polu karnym, a drużyna Cielczy wykorzystuje rzut karny i prowadzi w tym spotkaniu już 2-0. Po raz kolejny jest to nasza zmora, jeżeli chodzi o defensywę, a nasze masowane ataki nie przyniosły zdobyczy bramkowej, chociaż mieliśmy bardzo dużo dogodnych sytuacji ku temu i gdzieś brakowało w tych momentach determinacji, umiejętności, no i zachowania zimnej krwi w polu karnym. Dlatego my oddajemy bardzo dużo celnych strzałów, bardzo dużo stwarzamy sytuacji, ale nie zdobywamy bramki, a drużyna Ścielczy oddaje 2 celne strzały na naszą bramkę i wygrywa te spotkanie 2-0.
10: Również dość zaskakującej porażki doznali piłkarze LKS-u Jankowy 1968. Zawodnicy trenera Dawida Kuczyńskiego przegrali w Krobi z Krobianką 1-2.
12: Mieliśmy troszeczkę więcej sytuacji od rywala, natomiast no, podsumowując krótko mecz, no to można uczciwie powiedzieć, że najsprawiedliwszym wynikiem byłby remis. Niestety do przerwy przegrywaliśmy 1-0. Po naszym błędzie i po wyprowadzonym przez gospodarzy kontrataku w drugiej połowie troszeczkę wyżej musieliśmy wyjść do rywala i troszeczkę bardziej się odkryć, co niestety kończyło się groźnymi kontratakami i po jednym z takich kontrataków zdobyli bramkę na 2-0. Dalej próbowaliśmy zdobyć bramkę, dalej atakowaliśmy, co w rezultacie zakończyło się po dośrodkowaniu kontaktowym golem.
10: W innych spotkaniach Korona Wilkowice 1-2 przegrała z Łęką Opatowską. Jarocin wygrał wygrał 4-0 z rezerwami KKS-u. Centra Ostrów Wielkopolski pokonała rezerwy Leszna 4-2. Astra Krotoszyn 3-0 zwyciężyła Dobroczankę Pępowo. Orzeł Kawęczyn 3-2 wygrał z Rawią Rawicz, a rezerwy Nowych Skalmierzyc pokonały Piasta Czekanów 2-1.
9: Hat-trick.
10: W grupie 5 Wielkopolskiej Okręgówki do niespodzianki doszło tuż przed majówką. Rogaszyce 2-2 zremisowały z Ligią Mikstad, mówi Łukasz Tomczyk, szkoleniowiec drużyny z Rogaszyc.
13: Nawet nie zasługiwaliśmy na ten remis, bo przyjeżdża do nas drużyna, która jest ostatnia w tabeli i pokazuje to, co my pokazaliśmy w meczu z Bralinem, czyli tak naprawdę cechy wolicjonalne, dużo zaangażowania, dużo walki, a my podeszliśmy do tego meczu na zasadzie, że nie wiem, czy jesteśmy już tacy mocni. Po prostu no, nic nam się nie układało, dwie kuriozalne straty z naszej strony, przeciwnik zdobywa po tym bramki i mówię, tak naprawdę rzutem na taśmę w tej ostatniej akcji, po rzucie wolnym wyciągamy remis i tak naprawdę to może być w naszej sytuacji jedyny pozytyw dzisiejszego spotkania.
10: Wojciech Jarosz, trener Linii Mikstad.
14: Mecz derbowy, dużo emocji, dużo walki, dużo zaangażowania, no tak jak widzieliśmy wszyscy. Ostatnia akcja w meczu, rzut wolny, niestety super uderzenie na bramkę i mecz kończy się podziałem punktów. No ale niestety cały czas czegoś nam brakuje. Musimy na to pierwsze zwycięstwo cały czas poczekać.
10: Potknięcie w słupi pod Kępnem Modolanowi wykorzystali w majówkę piłkarze z Sokoła Bralin, którzy pokonali na wyjeździe ogniwo Łąkociny 4-1 i powrócili na fotel lidera. Kolejne zwycięstwo tej wiosny zanotowali Ostrzeszowianie. Wiktoria wygrała w Opatowie z Płomieniem 3-0. Opatówek bezbramkowo zremisował ze Stalą Pleszew. Białożył Koźmin uległ 1-2 Czarnym Dobrzyca. Las Kuczków pokonał Huragan Szczury 2-1, a Piast Kobylin przegrał z Doruchowem 1-2.
9: Hat-trick.
10: W ciekawszych spotkaniach sieradzkiej okręgówki Prosna Wieruszów przegrała w Warcie z Jutrzenką 1-3. UKS Galewice przegrał z Wartą drugą Sieradz 0-3, a WKS Wieluń 3-1 grał Bałcz.
9: Hat-trick.
10: Na boiska grupy 9 Wielkopolskiej A-klasy Wiktoria Laski pokonała Pogoń Trębaczów 2-0, mówi Tomasz Stawski, szkoleniowiec Wiktorii.
15: Dzisiaj akurat zagraliśmy bardzo dobry mecz w obronie, bo nie dopuściliśmy przeciwnika, żeby sobie stworzył jakąś godną sytuację. I to mnie dzisiaj cieszy, że zagraliśmy na 0 z tyłu, bo o meczu z Brzezinami chciałbym jak najszybciej zapomnieć i go po prostu wymazać z pamięci, bo to był nasz najsłabszy mecz prawdopodobnie w sezonie. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Tym bardziej nie tłumaczy nas to też, że pojechaliśmy bez 4-5 podstawowych zawodników. Myślałem, że chłopcy, którzy wejdą w ich miejsce, powalczą, no ale tam po prostu się nie udało. A dzisiaj jestem zadowolony z tych 3 punktów. Dzisiaj faktycznie chłopaki pobiegali i wygrali tak, jak powinni.
10: Piłkarze trenera Dariusza Luźniaka byli zespołem zdecydowanie słabszym w niedzielnym starciu i zagrali też chyba najsłabszy mecz w tej rundzie. Na domiar złego kończyli mecz w dziesiątkę, bowiem czerwoną kartką ukarany został Wojciech Grzegorek, który na placu gry przerywał niecałą minutę.
16: Zdecydowanie najsłabszy mecz i zdecydowanie to myślę, że na najmniejszy wymiar kary te 2-0. Dzisiaj bardzo dobrze tylko od nas zagrał bramkarz.
17: Właśnie trzymał was w grze trochę, nie?
16: Trzymał nas w grze, myślałem, że coś się urodzi, ale no ciężko mamy. Ciężki sezon, jak już jesteśmy dalej, nie mamy rezerwy, która może zrobić jakąś różnicę. My jesteśmy drużyną, która tylko może nadrobić walką. Dzisiaj tej walki nie było. I widzimy wynik, jaki jest.
10: Masa Wiekraszewice w tej kolejce wygrała 3-1 z rezerwami Kobylej Góry. Pelikan Grabów nad Prosną ograł Orła Mroczeń 3-0, Dąb Dębnica 2-2 zremisowało z Czajkowem, Janków Przygocki przegrał z Brzezinami 1-2, Sieroszewice 2-2 zremisowały z Mikorzynem, a Godziesze 3-2 pokonały Trzcinice.
9: Hat-trick.
10: W ciekawszych meczach grupy 5 łódzkiej A-klasy KS Osiek wygrał z Iskrą Stolec 2-0, Jagalu Tutów pokonała Kalinową 2-1, Prosna Wyszanów przegrała w Błaszkach z Piastem 0-1, a Centra Walichnowy uległa Somerowi Zapole 0-1.
9: Hat-trick.
10: Na boiska grupy 13 Wielkopolskiej B-klasy Błyskawica Szczurawice 0-6 przegrała z Gorzycami Małymi, Czarny Las 4-0 ograł Kierzno, Orzeł Wysocko Wielkie 1-1 zremisował z Daniszynem, a Siedlików przegrał z Raszkowianką 1-4. Mecze Odolanowi w Siemianicach i Mąkoszyc ze Sokołem Świba rozegrane zostaną 6 maja.
9: Magazyn piłkarski Hat-trick.
18: Największe hity w Radiu Sud.

0: Reklama.
1: Pralnia Eko w Kępnie, ulica Kościuszki 14. W ofercie mamy czyszczenie i pranie odzieży, garniturów, płaszczy, dywanów, magiel. Możliwość odbioru dywanów w cenie. Promocji nie robimy, jakością Was przekupimy. Zapraszamy. Pralnia Eko, Kępno, ulica Kościuszki 14. Telefon 536 320 340.
2: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. A teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej. Nawet do 10 rat 0% w banku Crédit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
0: Po reklamie.
6: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Tragicznie było w majowy weekend na drogach powiatu kępińskiego. W wypadku w Opatowie zginął 21-letni motocyklista. Do zdarzenia doszło w piątek na Krajowej 11.
1: Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem, mówi młodszy aspirant Anita Wylęga, oficer prasowy kępińskiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący motocyklem marki Honda, 21-letni mieszkaniec gminy Łęka Opatowska, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad motocyklem, a zbliżając się do osi jezdni zahaczył o samochód jadący z przeciwnej strony.
1: W wyniku tego tragicznego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł motocyklista. Samochodem kierował 44-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego, który był trzeźwy.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: W minioną sobotę hala widowiskowo-sportowa w Kępnie wypełniła się rytmami walca, samby i gorącymi brawami. Uroczysta gala taneczna zwieńczyła 17 ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o puchar burmistrza miasta gminy Kępno, przyciągając pary z różnych zakątków kraju. Wydarzenie zorganizowane przez Kępiński Ośrodek Kultury, Studio Tańca Retro oraz gminę Kępno stało się prawdziwym świętem gracji i sportowej rywalizacji.
4: Jest on organizowany już przez kilka lat i z roku na rok coraz większą perfekcją i coraz większym zawodostwem, którego mogą nam, myślę, śmiało powiedzieć inni pozazdrościć. Zresztą Kępno, tu zaczyna się Wielkopolska i tu ci mieszkańcy, którzy tu pracują, tu działają, tu swoje życie prowadzą, są tego najlepszym przykładem, że Kępno dynamicznie się rozwija, mając najniższe, mniejsze niż nawet Poznań bezrobocia. To zasługa wszystkich mieszkańców. Nie przyszliście tu po to, żeby słuchać burmistrza, tylko przyszliśmy tu po to, żeby delektować się pięknymi występami, pięknymi tancerkami, tancerzami przystojnymi.
0: Mówił, rozpoczynając turniej, burmistrz miasta gminy Kępno Piotr Psikus. Tancerze mierzyli się w licznych kategoriach wiekowych, prezentując najwyższy poziom przygotowania przed profesjonalnym składem sędziowskim. Gwiazdą wieczoru była Iwona Pawlowicz, znana szerszej publiczności jako surowa, ale sprawiedliwa sędzia z programu Taniec z Gwiazdami.
5: Naprawdę Kępno przywitało mnie od razu bardzo dużym sercem, bardzo otwartymi ramionami. Nie spodziewałam się tak dużej ilości osób, które na przykład albo chciały zrobić ze mną zdjęcie. Ale wiesz, widzę uśmiechy na twarzach i taką dobroć wysyłaną w moją stronę. Wybaczcie Państwo, że na początek turnieju mówię o sobie, ale to było tak wzruszające.
0: Tym razem Czarna Mamba wystąpiła w roli prowadzącej, błyskawicznie nawiązując kontakt z publicznością. Nie skończyło się tylko na konferansjerce. Gwiazda poprowadziła krótką lekcję tańca dla widzów, a w przerwach cierpliwie pozowała do pamiątkowych zdjęć z fanami. Lokalna publiczność miała szczególne powody do dumy. Na tle ogólnopolskiej konkurencji znakomicie zaprezentowali się reprezentanci Kępińskiego Klubu Retro oraz Studia Tańca z Baranowa. Ich występy udowodniły, że region jest silnym ośrodkiem na tanecznej mapie Polski. Turniej po raz kolejny potwierdził, że połączenie pasji, sportu i profesjonalnej oprawy to przepis na widowisko, które na długo zapada w pamięć mieszkańców i gości.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Kenijczycy zdominowali tegoroczny Lenard bieg uliczny, a puchar starosty powiatu kępińskiego przed smakiem wielkich emocji był bieg przedszkolaka.
1: Na starcie stanęło 230 zawodników, a bieg ze względu na warunki pogodowe nie należał do szybkich, chociaż najlepsza trójka Kenijczyków uzyskała znakomite wyniki. Najlepszy z powiatu kępińskiego był Damian Duch, który w klasyfikacji generalnej zajął czwarte miejsce i stracił do zwycięzcy nieco ponad minutę. Drugi w tej klasyfikacji był Fabian Świątek, a trzeci Grzegorz Bednarek. Duch wygrał także klasyfikację najszybszych Polaków, a wśród pań triumfowała Beata Michałków.
6: Które to już twoje zwycięstwo w Kępnie, w majówkę?
7: Zwycięstwo z powiatu, to 10. 10 lat z rzędu jestem najlepszy, ale oczywiście jako open to 4.
6: Ten dzisiejszy bieg, mówiłeś, że nieco ponad 32 minuty i prawie tyle było, kilka sekund się tylko pomyliłeś. Spóźniłeś.
7: Jak się codziennie trenuje, Daniel, to nie jest trudne wytypować wynik.
6: Właśnie 32:49 to jest fantastyczny czas, myślę, jak na te warunki pogodowe.
7: Tak, dokładnie powiedziałeś. Na te warunki to jest dobry, bo w lepszych warunkach uda mi się, szybciej biegam po prostu.
6: A nie czujesz już tego oddechu rywalizacji, konkurencji z powiatu? Tu coraz więcej osób szybciej biega.
7: No, Fabian się zbliża, ale ta odległość jest cały czas taka sama. Zbliżył się na taką minutę, no i cały czas tak zostaje na razie.
6: To mniej więcej taka sama odległość jak między tobą a tutaj...
7: A Kępińczykami, tak, dokładnie. Coś mniej więcej coś takiego, czyli no jest jeszcze troszeczkę.
1: Z powiatu kępińskiego w tegorocznym biegu najszybsza była Martyna Rybczyńska. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęła Kinga Gierak, a trzecie Elżbieta Matkowska.
0: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: 39-letni mężczyzna został zatrzymany w związku ze sprawą dotyczącą obecności trutki na szczury w słoiczkach z żywnością dla niemowląt. Informuje o tym austriacka policja. Na razie wiadomo o 6 takich słoiczkach, z których 5 bezpiecznie wycofano ze sprzedaży.
1: Twoje radio na dzień dobry.
2: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
0: A u nas informacje z regionu. Za niespełna godzinę, póki co z kraju i ze świata, a te najbliższe za 22 minuty.

0: sezon na smardze w pełni, a wraz z nim wysyp ogłoszeń w internecie. Kilogram tych grzybów kosztuje nawet kilkaset złotych, a chętnych nie brakuje. Problem w tym, że wiele ofert może dotyczyć towaru zebranego nielegalnie. Służby leśne już się temu przyglądają. Smardze uznawane za polskie trufle osiągają wysokie ceny ze względu na trudność zbioru i ograniczoną hodowlę. 5 gatunków smardzy objętych jest częściową ochroną gatunkową, a za zakazem zarazem zbioru poza terenami prywatnymi. I tutaj tkwi problem.
1: Radio Cud. Reklama.
2: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Gorąco.

0: w KFC.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Radio Zoo.

0: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Spojrzeć w niebo.
1: Za maturzystów oczywiście trzymać będziemy kciuki. A fakty u nas z kraju, ze świata, to za 12 minut.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
7: Firma Alton to całoroczny skup zbóż. Zapraszamy do współpracy wszystkich rolników i producentów rolnych. Zapewniamy szybki odbiór własnym transportem. Firma Alton, Skoroszów koło Rychtala, teraz również w miejscowości Lipka koło Dziadowej Kłody. Zadzwoń 667 513 459.
8: Wparej do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
10: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: pomojówkowy, poniedziałkowy poranek. Maturzyści rozpoczynają, trzymamy kciuki, a u nas już informacje z kraju i ze świata.
1: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
2: Zestresowane jesteśmy, nie?
3: A ty?
2: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
3: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
4: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
1: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
5: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
1: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
6: To bohater i człowiek niezłomny.
1: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
7: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
1: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. W ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
8: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
1: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
10: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
11: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalik Kalnicieca po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
13: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby w mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
12: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka.

0: Rules.
1: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
2: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
3: Sponsorem faktów sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
4: Dobry dzień z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Szukasz miejsca, gdzie twój maluch rozwinie swoje supermoce? Mamy świetną wiadomość. Rusza nabór do nowego żłobka Mega Mocni w Starym Ochędzynie. U nas zasady są proste i przejrzyste. Czesne 0 zł, płacisz tylko za wyżywienie. Przyjmujemy dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Czekamy na was pod adresem Stary Ochędzyn, ulica Lipowa 2. Zapisz się już dziś na stronie www.fundacjamegamocni.pl. Fundacja Mega Mocni. Tworzymy przestrzeń dla małych bohaterów.
3: Uwaga, uwaga, drogi kliencie, twoje wakacje już są gotowe. Odkryj świat, odkryj siebie z biurem podróży Mrówka Travel. Wszyscy organizatorzy w jednym miejscu, jeden doradca. Szukasz wakacji na ostatnią chwilę? A może chcesz zaplanować swój urlop wcześniej? To i wiele więcej w Mrówka Travel. Kępno, Aleje Marcinkowskiego, 15E. Telefon 62 78 222 99. Zapraszamy.
4: 13 do 15 maja 7. edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
5: Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
0: Po reklamie.
6: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
2: Szukasz stabilnej pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie? Dołącz do zespołu LTAP, producenta mebli tapicerowanych. Poszukujemy pracowników na stanowiska tapicer, szwaczka, pomocnik tapicera, magazynier, pomocnik magazyniera. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w siedzibie firmy Mroczyń, ulica Pałacowa 50. Więcej informacji na stronie karieraeltap.pl lub pod numerem telefonu 601 779 568. Twoja kariera zaczyna się tutaj.
3: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie, potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.
2: Mistrzowski kredyt gotówkowy. Celny wybór, pewny efekt. Potrzebujesz dodatkowych środków? Remont, większe wydatki, nowe plany? Postaw na sprawdzone rozwiązania z rejonowym bankiem spółdzielczym w Lututowie. Od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku skorzystaj z promocji kredytu gotówkowego. Minimum formalności, szybka decyzja i jasne zasady. RRSO od 8,82%. Sprawdź szczegóły w naszych placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
0: Po reklamie.
4: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89.

0: Sud.
1: Właśnie teraz rusza. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywatela. 3 maja 1791 roku Sejm czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Wczoraj na rynku uczczono tamte wydarzenia.
2: Reforma systemu władzy i likwidacja liberum veto oraz wprowadzenie wartości republikańskich to główne założenia uchwalonej 235 lat temu Konstytucji 3 maja. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczpospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku pierwszego rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku.
3: Czy dzisiejszy świat różni się tak znacznie od XVIII-wiecznego? Względem ludzkich motywacji i dominacji instynktów nieznacznie. Walka toczyła się o suwerenność narodu, w równość i wolność obywatelską, trójpodział władzy, czy krzewienie patriotyzmu. Przecież dążymy do tego nieustannie. Jest to katalog postaw tak powszechnie akceptowalnych i uznawanych za konieczne.
2: Mówił w okolicznościowym przemówieniu burmistrz Kępna Piotr Psikus. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku, ale przez okres PRL-u jego publiczne obchodzenie było zabronione. Ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.
0: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: 2 maja na Wieruszowskim Zamczysku odbyła się muzyczna majówka. Wieczór ułożony z różnych brzmień i kilku pokoleń wykonawców.
4: Program otworzyli Adam Moraz i Gryfon, młodzi wokaliści z regionu. Następnie DJ Setny zaprezentował set w stylistyce hard dance. O 20 na scenie pojawił się zespół Universe z repertuarem sentymentalnych utworów z lat 80. i 90.

0: dalszej części wieczoru na scenie pojawił się Boski Heniek z muzyką taneczną, zamykając koncertową część programu. Na zakończeniu stery przejęli DJ Prezes, Greg D i Kubix, kontynuując wieczór w tanecznych rytmach. Fotorelacja z tego wydarzenia na radiosud.pl. Patryk Chodera, Radio Sud.
1: To są fakty z regionu Radia Sud.
2: KS Rogaszyce zremisowały z Lilią Mixtad 2-2 w spotkaniu 24. kolejki Wielkopolskiej Okręgówki. Gola na wagę remisu zdobył w doliczonym czasie gry Marcel Figaszewski.
3: Po wygranej z Bralinem mało kto się spodziewał, że Rogaszyce oddają tak łatwo punkty w starciu z ostatnim zespołem ligowej stawki. A wynik spotkania otworzył Michał Kostelski. Później dwukrotnie do siatki trafiali goście, a dokładnie Adam Chlebowski. Gdy wydawało się, że Lilia wygra pierwszy mecz tej wiosny, w doliczonym czasie gry Figaszewski precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego doprowadził do remisu, mówi Łukasz Tomczyk, szkoleniowiec Rogaszyc.
4: Nawet nie zasługiwaliśmy na ten remis, bo przyjeżdża do nas drużyna, która jest ostatnia w tabeli i pokazuje to, co my pokazaliśmy w meczu z Bralinem, czyli tak naprawdę cechy wolicjonalne, dużo zaangażowania, dużo walki, a my podeszliśmy do tego meczu na zasadzie, że nie wiem, czy jesteśmy już tacy mocni. Po prostu nic nam się nie układało, dwie kuriozalne straty z naszej strony, przeciwnik zdobywa po tym bramki i mówię, tak naprawdę rzutem na taśmę w tej ostatniej akcji, po rzucie wolnym wyciągamy remis i tak naprawdę to może być w naszej sytuacji jedyny pozytyw dzisiejszego spotkania.
3: Wojciech Jarosz, trener Lilii Mixtad.
5: Mecz derbowy, dużo emocji, dużo walki, dużo zaangażowania, no tak jak widzieliśmy wszyscy. Ostatnia akcja w meczu, rzut wolny, niestety super uderzenie na bramkę i mecz kończy się podziałem punktów. To, ale niestety cały czas czegoś nam brakuje. Musimy na to pierwsze zwycięstwo cały czas poczekać.
3: W kolejnym spotkaniu Rogaszyce zagrają wyjazdowy mecz z Huraganem Szczury.
1: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl. Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI Fotopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
3: Kto ty jesteś?
4: Producent mebli i stelaży.
3: Jaki masz problem?
4: Z płynnością zamówień.
3: Chcesz gotowe rozwiązanie?
4: A jest takie?
3: Oczywiście. Eltap, firma meblowa, prężnie działająca na rynku, poszukuje nowych dostawców i podwykonawców. Oferuje długoterminową współpracę, stałe zlecenia i korzystne warunki.
4: Gdzie ich szukać?
3: Wejdź na eltap.pl/dostawcy i przekonaj się, ile na współpracę zyska twoja firma. Eltap. Mroczeń 203.
5: Twój dom, twoja historia. Zamieszkaj u siebie z rejonowym bankiem spółdzielczym w Lututowie. Skorzystaj z promocji kredytu mieszkaniowego RRSO od 5,44%. Wybierz wariant oprocentowania dopasowany do twoich potrzeb. Jeśli wybierzesz oprocentowanie zmienne, a twoja nieruchomość jest energooszczędna, zyskasz dodatkowy bonus eko i obniżysz swoją marżę. Promocja trwa od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku. Szczegóły w placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
0: Po reklamie.

0: strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek.
1: O tym wszystkim mówić będziemy za kwadrans o 10:00.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekt dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa, ulica Granitowa 9, telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Fantastyczne oferty na zimę 2026-2027 już dostępne. Rezerwacje trwają. Zamień zimę na 30 stopni. W ofercie m.in. egzotyka bezpośrednio Dreamlinerem i Airbusem. Gwarantujemy najlepsze ceny oraz szeroki wybór hoteli. Zaliczka od 5%. Duże zniżki dla stałych klientów. Gwarancja niezmiennej ceny oraz bezpłatne odwołanie bez podania przyczyny. Jeśli chcesz mieć dostęp do najlepszych ofert jako pierwszy, zapraszamy do biura podróży High Holiday już dziś. Znajdziesz nas w Kępnie na ulicy Wieluńskiej 5. Zadzwoń lub napisz do nas, a podamy Ci najlepsze kierunki na zimę 2027. Podpowiemy, na co uważać przy egzotyce i które hotele naprawdę warto wybrać. Telefon 660-366-346. E-mail biuro@highholiday.pl.
9: Pora.

0: strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
1: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
2: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
0: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
2: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
3: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
4: Stresu brak, no to jest przecież prawda. Podstawowa matura 30%.
0: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
5: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
0: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
6: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania? REM Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownie. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat. Szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607-206-148 lub 607-276-331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową.

0: Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Po reklamie.
7: Radio Sud.

0: Kraków po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi światowej turystyki, bo w najnowszym zestawieniu Lifestyle Awards 2026 przygotowanym przez magazyn Global Travel polskie miasto zostało uznane za najlepsze do wypoczynku w Europie. To ogromne wyróżnienie, które tylko potwierdza rosnącą pozycję Krakowa na turystycznej mapie świata. Kraków, tak patrzę w zestawienie, pokonał też Lizbony i Stambuł. Niewiarygodne.
1: Reklama.
2: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechuje Cię doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
3: Od 13 do 15 maja 7. edycja targów M+M w nowej, rozszerzonej formule. Co na Ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakość, która zapewni Ci bezpieczeństwo na lata. Innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki i wszystko poparte wieloletnim doświadczeniem firmy z Twojego regionu. Fenpol. Okna termoizolacyjne Rechau. Aby Twoje rachunki w sezonie grzewczym były niższe. Drzwi, fasady, bramy garażowe firmy Hyrman oraz nowoczesne drzwi przesuwne. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Przyjdź do salonu w Kępnie, ulica Wrocławska 5 lub zadzwoń 62 78 222 26. Fenpol. Twoje okno na świat.
5: Po reklamie.
7: Radio Sud.

0: Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie oficjalnie podpisała umowę patronacką z liderem technologii obróbki drewna, firmą SCM Group Polska. To partnerstwo ma stać się przepustką do nowoczesnej kariery dla uczniów kępińskiej dwójki. Uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się w murach szkoły. Podpisy pod umową złożyli dyrektor Barbara Chowicz oraz prezes zarządu SCM Group Polska Andrea Santi. Wydarzenie zgromadziło władze powiatu, przedstawicieli rady rodziców oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Głównym celem porozumienia jest zbliżenie edukacji do realnych wymagań rynku pracy. Dzięki partnerowi uczniowie zyskają unikatowy dostęp do wiedzy eksperckiej i najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w przemyśle drzewnym.
1: Celem naszej współpracy jest przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia zawodowego. W ramach patronatu uczniowie będą mogli uczestniczyć w specjalistycznych kursach i szkoleniach, a także brać udział w pokazach, warsztatach i seminariach. Istotnym elementem współpracy będzie również dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz bezpośredni kontakt z branżą. Wspólnie będziemy także promować kształcenie zawodowe, pokazując, że jest ono atrakcyjną i perspektywiczną ścieżką rozwoju. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie korzyści obu stronom, a przede wszystkim młodzieży, która dzięki niej zyska lepszy start w dorosłe życie zawodowe.
0: Mówiła dyrektor szkoły Barbara Chowicz. Dzięki takim inicjatywom Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 potwierdza swoją pozycję placówki, która stawia na rozwój, innowacje i ścisłą współpracę z biznesem, budując solidne fundamenty pod kariery swoich absolwentów.
2: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: 1 maja w Wieruszowie odbył się wiosenny rajd rowerowy zorganizowany przez gminę Wieruszów oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.
3: Wydarzenie zgromadziło miłośników aktywnego wypoczynku, którzy wspólnie spędzili czas na świeżym powietrzu, pokonując około 40-kilometrową trasę szosową.
4: Czym więcej ruchu, tym więcej zdrowia. O, i robimy 40 kilometrów z przystankami co 10 kilometrów.
5: Mam nawet mapę. No. Wyciągnij mi tam z tyłu, zaraz pokażemy.
4: 40 kilometrów, przystanek Rysiu.
5: Żeby
4: co 10 kilometrów mogą jeździć dzieci, rodzice, dziadkowie. Zachęcamy.
3: Około 10:00 peleton wyruszył na trasę. Meta rajdu została zlokalizowana na stadionie miejskim, gdzie na wszystkich czekał poczęstunek. Symboliczne zwieńczenie wysiłku i integracji lokalnej społeczności. Patryk Chodera, Radio Sud.
2: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: W derbowym starciu powiatu kępińskiego na poziomie rozgrywek klasy A Wiktoria Laski pokonała Pogoń Trębaczów 2-0.
6: Zawodnicy trenera Tomasza Stawskiego w pełni zrehabilitowali się swoim kibicom za blamasz w Brzezinach przed tygodniem, gdzie przegrali 0-6.
7: Dzisiaj akurat zagraliśmy bardzo dobry mecz w obronie, bo nie dopuściliśmy przeciwnika, żeby sobie stworzył jakąś pewną sytuację. I to mnie dzisiaj cieszy, że zagraliśmy na 0 z tyłu, bo o meczu z Brzezinami chciałbym jak najszybciej zapomnieć i go po prostu wymazać z pamięci, bo to był nasz najsłabszy mecz. Prawdopodobnie w sezonie, mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Tym bardziej nie tłumaczy nas to też, że pojechaliśmy bez 4-5 podstawowych zawodników. Myślałem, że chłopcy, którzy wejdą w ich miejsce, powalczą, no ale tam po prostu się nie udało, a dzisiaj jestem zadowolony z tych 3 punktów. Dzisiaj faktycznie chłopaki pobiegali i wygrali tak, jak powinni.
6: Piłkarze trenera Dariusza Luźniaka byli zespołem zdecydowanie słabszym w niedzielnym starciu i zagrali też chyba najsłabszy mecz w tej rundzie. Nadomiar złego kończyli mecz w 10, bowiem czerwoną kartką ukarany został Wojciech Grzegorek, który na placu gry przebywał niecałą minutę.
8: Zdecydowanie najsłabszy mecz i zdecydowanie to myślę, że na najmniejszy wymiar kary te 2-0. Dzisiaj bardzo dobrze tylko od nas zagrał bramkarz.
9: Właśnie trzymał was w grze trochę, nie?
8: Trzymał nas w grze, myślałem, że coś się urodzi, ale no ciężko mamy. Ciężki sezon, jak już jesteśmy dalej, nie mamy rezerwy, która może zrobić jakąś różnicę. My jesteśmy drużyną, która tylko może nadrobić walką. Dzisiaj tej walki nie było i widzimy wynik, jaki jest.
6: Odnotujmy, że bramki dla Wiktorii w niedzielę strzelili Przemysław Albert i Mateusz Płóciennik.
10: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po tarcistę suchą, mokrą, obrzynaną i nieobrzynaną oraz płyty meblowe laminowane i surowe z możliwością cięcia pod produkcję mebli. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A, telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Firma Kaiser Möbel zatrudnia osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
7: Radio Sud, Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: 89 i 7 FM.
1: Burze, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
1: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
3: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w Grójeckim.
4: Takie.
3: I tylko w
5: Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
1: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do cieśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w cieśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z cieśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 000 marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić cieśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
6: Dachy minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
7: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
1: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
8: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
1: Bardzo dziś ciepło, do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum. Sporo słońca, szczególnie na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Otwórz rachunek firmowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie i skorzystaj z promocji 0 zł za konto oraz 0 zł za kartę debetową przez 12 miesięcy. Oferta dla nowych klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Promocja trwa od 1 marca do 31 maja 2026 roku. Szczegóły w placówkach banku i na stronie www.rbslututow.pl. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi

0: umowie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
3: Radio Zud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Reklama.
1: Firma Gabierczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
3: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. A teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej. Nawet do 10 razy 0% w banku Crédit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Pora.

0: Given to me to Michael Jackson w Radiu Sud. Zegary tymczasem pokazały już 11:30. Przed nami najświeższe fakty z regionu, na które zaprasza Asia Kaczorowska.
1: 2 maja na ulicy Kopernika w Wieruszowie doszło do wypadku drogowego.
2: O zdarzeniu opowiada starszy aspirant Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.
3: W sobotę przed godziną 9:00 na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Dąbrowskiego w Wieruszowie doszło do wypadku drogowego. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policjantów, 37-letnia kierująca samochodem marki Volkswagen, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, doprowadziła do zderzenia z jadącym od strony ulicy Warszawskiej rowerzystą. W wyniku wypadku 84-latek doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Zarówno kierujący, jak i rowerzysta byli trzeźwi. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Prowadzone czynności mają na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
2: Patryk Chodera, Radio Sud.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Policjanci z powiatu ostrzeszowskiego podjęli zdecydowane działania wobec sprawców przemocy domowej, stosując środki izolujące ich od osób pokrzywdzonych. W 2 odrębnych interwencjach funkcjonariusze wydali nakazy natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazy zbliżania się i kontaktowania z osobami doznającymi przemocy. Do pierwszego zdarzenia doszło 1 maja w Doruchowie. Jak ustalono, 60-letni mężczyzna znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. W dniu interwencji został zatrzymany, a po wykonaniu niezbędnych czynności zwolniony jeszcze tego samego dnia, mówi aspirant sztabowa Magdalena Handziuk z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
5: Kolejna interwencja miała miejsce w Grabowie nad Prosną. Zgłoszenie wpłynęło 2 maja, natomiast dzień później, po przeprowadzeniu czynności, ustalono, że 34-letni mężczyzna od 1 stycznia 2022 roku stosował przemoc wobec swojej żony. Będąc pod wpływem alkoholu, kierował wobec niej słowa wulgarne i obraźliwe, krytykował ją, niepokoił, a także dopuszczał się przemocy fizycznej, popychając ją oraz rzucając w nią różnymi przedmiotami.
1: W obu przypadkach dzielnicowi zastosowali wobec sprawców identyczne środki prawne. Mężczyźni zostali zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanych mieszkań oraz ich bezpośredniego otoczenia. Dodatkowo wydano zakaz zbliżania się do tych miejsc oraz do osób pokrzywdzonych na odległość nie mniejszą niż 50 metrów. Nałożono również całkowity zakaz kontaktowania się z osobami doznającymi przemocy, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, w tym telefonicznie czy za pośrednictwem innych środków komunikacji.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Spodziewanej porażki doznali na zakończenie piłkarskiej majówki w 5. lidze zawodnicy LKS-u Jankowy 1968.
0: Zawodnicy trenera Dawida Kuczyńskiego w 24. serii spotkań przegrali z Krowianką Krobia 1-2.
6: Mieliśmy troszeczkę więcej sytuacji od rywala, natomiast podsumowując krótko mecz, to można uczciwie powiedzieć, że najsprawiedliwszym wynikiem byłby remis. Niestety do przerwy przegrywaliśmy 1-0 po naszym błędzie i po wyprowadzonym przez gospodarzy kontrataku. W drugiej połowie troszeczkę wyżej musieliśmy wyjść do rywala i troszeczkę bardziej się odkryć, co niestety kończyło się groźnymi kontratakami i po jednym z takich kontrataków zdobyli bramkę na 2-0. Dalej próbowaliśmy zdobyć bramkę, dalej atakowaliśmy, co w rezultacie zakończyło się po dośrodkowaniu kontaktowym golem.
0: Mówił grający trener Dawid Kuczyński, który dla swojego zespołu zdobył honorowego gola w tym meczu. Wcześniej trafiali dla Krobianki Michał Płocharczyk i Joachim Knap. Jankowianie zajmują 3. miejsce w ligowej stawce i do 2. Jaroty tracą 5 punktów, a w sobotę czeka ich starcie z liderem Astrą Krotoszyn.
1: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
4: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Firma Rembet w Kępnie zatrudni na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy osoby na stanowisko: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator maszyn, operator suwnicy, kierowca kategorii C+E, pracownik działu utrzymania ruchu. Oferujemy pracę z możliwością rozwoju i awansu, a także prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz kartę Medicover Sport. Więcej informacji udzielamy osobiście w siedzibie firmy oraz pod numerem telefonu 504 162 382.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Cud.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Weź udział w charytatywnym biegu Wings for Life World Run. Niedziela, 10 maja, godzina 13. Nowa trasa w Bralinie koło Kępna. Zapisy na stronie wingsforlifeworldrun.com.
3: Szukasz miejsca, gdzie twój maluch rozwinie swoje supermoce? Mamy świetną wiadomość. Rusza nabór do nowego żłobka Mega Mocni w Starym Ochędzynie. U nas zasady są proste i przejrzyste. Czesne 0 zł, płacisz tylko za wyżywienie. Przyjmujemy dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Czekamy na was pod adresem Stary Ochędzyn, ulica Lipowa 2. Zapisz się już dziś na stronie www.fundacjamegamocni.pl. Fundacja Mega Mocni. Tworzymy przestrzeń dla małych bohaterów.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
8: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe i idealne na prezent.
0: Po reklamie.
9: Radio Sud.

0: Blanka i Memories w Radiu Suda. Zegary w całym kraju wskazały już południe. Przed nami najświeższe fakty z kraju i ze świata. Zapraszamy.
1: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
3: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
1: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
4: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
5: A jak spędziłaś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
4: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
5: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
4: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
6: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
1: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin, kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmie on sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
7: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, Ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
1: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na 3 miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
8: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
1: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.
9: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 8.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po panele podłogowe i ścienne. Posiadamy również outlet meblowy. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A. Telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Budujesz? Remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
1: Twój dom, twoja historia. Zamieszkaj u siebie z rejonowym bankiem spółdzielczym w Lututowie. Skorzystaj z promocji kredytu mieszkaniowego RRSO od 5,44%. Wybierz wariant oprocentowania dopasowany do twoich potrzeb. Jeśli wybierzesz oprocentowanie zmienne, a twoja nieruchomość jest energooszczędna, zyskasz dodatkowy bonus eko i obniżysz swoją marżę. Promocja trwa od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku. Szczegóły w placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Magazyn piłkarski Hat-trick.
10: Przegląd wyników w magazynie piłkarskim Hat-trick. Tradycyjnie już rozpoczynamy od wydarzeń na boiska grupy drugiej i trzeciej ligi. Tutaj Polonia Środa Wielkopolska przegrała na wyjeździe ze Świeciem 2-3. Nowe Skalmierzyce uległy także na wyjeździe Luzino 3-4. Lipno Starszew pokonało Noteć Czarnków 1-0. A Unia Swarzędz bezbramkowo zremisowała z błękitnymi Stargard.
9: Hat-trick.
10: W grupie trzeciej i trzeciej ligi Polonia Nysa przegrała ze Skrączem Stochowa 2-3. Ślęza Wrocław uległa w Polkowicach Górnikowi 1-2.
9: Hat-trick.
10: W czwartej lidze wielkopolskiej w Majówkę rozegrano dwie kolejki. W tej ostatniej Mieszko Gniezno ograł Kotwice Kurnik 2-0. Kania Gostyn 1-1 zremisowała z Kobylnicą. Polonia Golina 7-1 zwyciężyła Wartę Międzychód. Nielba Mogrowiec ograła 2-1 Zewkę Kobylą Górę. 5-0 Chodzież pokonała Obrek Kościan. Gołuchów przegrał z Koninem 1-2. Pobiedziska 1-1 zremisowała z Koroną Piaski, a Polonia Leszno 1-1 z Ostrowią.
9: Hat-trick.
10: W czwartej lidze opolskiej Start Namysłów wygrał na wyjeździe z Porawie Większyce 1-0. Starościn bezbramkowo zremisował z Dzieszowicach z Ruchem. Stal Brzeg wygrała wyjazdowe spotkanie z Piastem Strzelce Opolskie 4-0, a Olesno przegrało w Karłowicach 1-2.
9: Hat-trick.
10: W grupie trzeciej, piątej ligi wielkopolskiej Polonia 1968 sprawiła niemiłą niespodziankę swoim kibicom, przegrywając z Cielczą 0-2. Mówi Kamil Kosut, trener Polonii.
11: Spotkanie rozpoczęło się dla nas bardzo źle, bo już w drugiej minucie po niegroźnym dośrodkowaniu gubimy krycie w polu karnym i tracimy z tego bramkę. Mogliśmy szybko wyrównać stan tego meczu, ale niestety nie wykorzystujemy bardzo dobrych sytuacji. Natomiast po naszym rzucie rożnym przeciwnik wyprowadza kontratak i popełniamy głupi

0: polu karnym, a drużyna Cielczy wykorzystuje rzut karny i prowadzi w tym spotkaniu już 2-0. Po raz kolejny jest to nasza zmora, jeżeli chodzi o defensywę, a nasze masowane ataki nie przyniosły zdobyczy bramkowej, chociaż mieliśmy bardzo dużo dogodnych sytuacji ku temu i gdzieś brakowało w tych momentach determinacji, umiejętności, no i zachowania zimnej krwi w polu karnym. Dlatego my oddajemy bardzo dużo celnych strzałów, bardzo dużo stwarzamy sytuacji, ale nie zdobywamy bramki, a drużyna z Cielczy oddaje 2 celne strzały na naszą bramkę i wygrywa to spotkanie 2-0.
1: Również dość zaskakującej porażki doznali piłkarze LKS-u Jankowy 1968. Zawodnicy trenera Dawida Kuczyńskiego przegrali w Krobi z Krobianką 1-2.
2: Mieliśmy troszeczkę więcej sytuacji od rywala, natomiast no, podsumowując krótko mecz, no to można uczciwie powiedzieć, że najsprawiedliwszym wynikiem byłby remis. Niestety do przerwy przegrywaliśmy 1-0 po naszym błędzie i po wyprowadzonym przez gospodarzy kontrataku. W drugiej połowie troszeczkę wyżej musieliśmy wyjść do rywala i troszeczkę bardziej się odkryć, co niestety kończyło się groźnymi kontratakami i po jednym z takich kontrataków zdobyli bramkę na 2-0. Dalej próbowaliśmy zdobyć bramkę, dalej atakowaliśmy, co w rezultacie zakończyło się po dośrodkowaniu kontaktowym golem.
1: W innych spotkaniach Korona Wielkowice 1-2 przegrywała z Łęką Opatowską. Jarocin wygrał 4-0 z rezerwami KKS-u. Centra Ostrów Wielkopolski pokonała rezerwy Leszna 4-2. Astra Krotoszyn 3-0 zwyciężyła Dobroczankę Pępowo. Orzeł Kawęczyn 3-2 wygrał z Rawią Rawicz, a rezerwy Nowych Skalmierzyc pokonały Piasta Czekanów 2-1.
3: Hat-trick.
1: W grupie 5 Wielkopolskiej Okręgówki do niespodzianki doszło tuż przed majówką. Rogaszyce 2-2 zremisowały z Linią Mikstad, mówi Łukasz Tomczyk, szkoleniowiec drużyny z Rogaszyc.
4: Nawet nie zasługiwaliśmy na ten remis, bo przyjeżdża do nas drużyna, która jest ostatnia w tabeli i pokazuje to, co my pokazaliśmy w meczu z Bralinem, czyli tak naprawdę cechy wolicjonalne, dużo zaangażowania, dużo walki, a my podeszliśmy do tego meczu na zasadzie, że nie wiem, czy jesteśmy już tacy mocni. Po prostu no, nic nam się nie układało, dwie kuriozalne straty z naszej strony, przeciwnik zdobywa po tym bramki i mówię, tak naprawdę rzutem na taśmę w tej ostatniej akcji po rzucie wolnym wyciągamy remis i tak naprawdę to może być w naszej sytuacji jedyny pozytyw dzisiejszego spotkania.
1: Wojciech Jarosz, trener Linii Mikstad.
5: Mecz derbowy, dużo emocji, dużo walki, dużo zaangażowania, no tak jak widzieliśmy wszyscy. Ostatnia akcja w meczu, rzut wolny, niestety super uderzenie na bramkę i mecz kończy się podziałem punktów. No ale niestety cały czas czegoś nam brakuje. Musimy na to pierwsze zwycięstwo cały czas poczekać.
1: Potknięcie w słupi pod Kępnem Modolanowi wykorzystali w majówkę piłkarze z Sokoła Bralin, którzy pokonali na wyjeździe Ogniwo Łąkociny 4-1 i powrócili na fotel lidera. Kolejne zwycięstwo tej wiosny zanotowali Ostrzeszowianie. Wiktoria wygrała w Opatowie z Płomieniem 3-0. Opatówek bezbramkowo zremisował ze Stalą Pleszew. Białożył Koźmin uległ 1-2 Czarnym Dobrzyca. Las Kuczków pokonał Huragan Szczury 2-1, a Piast Kobylin przegrał z Doruchowem 1-2.
3: Hat-trick.
1: W ciekawszych spotkaniach sieradzkiej okręgówki Prosna Wieruszów przegrała w Warcie z Jutrzenką 1-3. UKS Galewice przegrał z Wartą drugą Sieradz 0-3, a WKS Wieluń 3-1 grał Bałcz.
3: Hat-trick.
1: Na boiska grupy 9 Wielkopolskiej A-klasy Wiktoria Laski pokonała Pogoń Trębaczów 2-0, mówi Tomasz Stawski, szkoleniowiec Wiktorii.
6: Dzisiaj akurat zagraliśmy bardzo dobry mecz w obronie, bo nie dopuściliśmy przeciwnika, żeby sobie stworzył jakąś drobną sytuację. I to mnie dzisiaj cieszy, że zagraliśmy na 0 z tyłu, bo o meczu z Brzezinami chciałbym jak najszybciej zapomnieć i go po prostu wymazać z pamięci, bo to był nasz najsłabszy mecz prawdopodobnie w sezonie. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy, tym bardziej nie tłumaczy nas to też, że pojechaliśmy bez 4-5 podstawowych zawodników. Myślałem, że chłopcy, którzy wejdą w ich miejsce, powalczą, no ale tam po prostu się nie udało. A dzisiaj jestem zadowolony z tych 3 punktów. Dzisiaj faktycznie chłopaki pobiegali i wygrali, tak jak powinni.
1: Piłkarze trenera Dariusza Luźniaka byli zespołem zdecydowanie słabszym w niedzielnym starciu i zagrali też chyba najsłabszy mecz w tej rundzie. Na domiar złego kończyli mecz w dziesiątkę, bowiem czerwoną kartką ukarany został Wojciech Grzegorek, który na placu gry przebywał niecałą minutę.
7: Zdecydowanie najsłabszy mecz i zdecydowanie to myślę, że na najmniejszy wymiar kary te 2-0. Dzisiaj bardzo dobrze tylko od nas zagrał bramkarz.
8: Który... Właśnie trzymał was w grze trochę, nie?
7: Trzymał nas w grze, myślałem, że coś się urodzi, ale no ciężko mamy. Ciężki sezon, jak już jesteśmy dalej, nie mamy rezerwy, która może zrobić jakąś różnicę. My jesteśmy drużyną, która tylko może nadrobić walką. Dzisiaj tej walki nie było, No i widzimy wynik, jaki jest.
1: Masawie Kraszewice w tej kolejce wygrała 3-1 z rezerwami Kobylej Góry. Pelikan Grabów nad Prosną ograł Orła Mroczeń 3-0. Dom w Dębnica 2-2 zremisowało z Czajkowem. Janków Przygocki przegrał z Brzezinami 1-2. Sieroszewice 2-2 zremisowały z Mikorzynem, a Godziesze 3-2 pokonały Trzcinice.
3: Hat-trick.
1: W ciekawszych meczach grupy 5 łódzkiej A-klasy KS Osiek wygrał z Iskrą Stolec 2-0. Jagalu Tutów pokonała Kalinową 2-1. Prosna Wyszanów przegrała w Błaszkach z Piastem 0-1, a Centra Walichnowy uległa Somerowi Zapole 0-1.
3: Hat-trick.
1: Na boiskach grupy 13 wielkopolskiej B-klasy Błyskawica Szczurawice 0-6 przegrała z Gorzycami Małymi. Czarny Las 4-0 ograł Kierzno. Orzeł Wysocko Wielkie 1-1 zremisował z Daniszynem, a Siedlików przegrał z Raszkowianką 1-4. Mecze Odolanowi w Siemianicach i Mąkoszyc ze Sokołem Świba rozegrane zostaną 6 maja.
3: Magazyn piłkarski Hat-trick.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel zatrudnia osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: Automoto Złom Pachołek. Urzędowe złomowanie pojazdów. Bezpłatny transport. Automoto Złom Pachołek. Świba 63. Telefon 62 78 19 194 609 56 22 28.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud.

0: 13.30 mija właśnie na naszych zegarach, a to najwyższa pora na najświeższe fakty z regionów Radio Sud. O szczegółach opowie Asia Kaczorowska.
1: Tragicznie było w majowy weekend na drogach powiatu kępińskiego. W wypadku w Opatowie zginął 21-letni motocyklista. Do zdarzenia doszło w piątek na Krajowej 11.
2: Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem, mówi młodsza aspirant Anita Wylęga, oficer prasowa kępińskiej policji.
3: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący motocyklem marki Honda, 21-letni mieszkaniec gminy Łęka Opatowska, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad motocyklem, a zbliżając się do osi jezdni zahaczył o samochód jadący z przeciwnej strony.
2: W wyniku tego tragicznego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł motocyklista. Samochodem kierował 44-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego, który był trzeźwy.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: W Ostrzeszowie obchody Narodowego Święta 3 Maja miały przede wszystkim charakter religijny. W samo południe na skwerze przy figurze Matki Bożej odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny, w której oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców miasta wzięli udział m.in. najwyżsi przedstawiciele władz samorządowych oraz poczty sztandarowe, służb, organizacji i placówek oświatowych.
5: W okolicznościowej homilii ksiądz Tomasz Przybył, wikariusz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej, zwraca uwagę na podziały, jakie panowały w polskim społeczeństwie w okresie, kiedy uchwalano Konstytucję 3 maja.
6: To widzimy dwa nurty moralno-społeczne. Zwolennicy pierwszego z nich oddawali się całkowicie egoistycznym celom. Zabawie, zdradzie domowej, małżeńskiej, wreszcie zdradzie ojczyzny. Przedstawiciele drugiego obozu, uchwalając Konstytucję 3 maja i odwołując się do niej, w niej do Boga, szykowali się do obrony wartości, jakimi byli wierni, czyli Bóg, honor i ojczyzna. Ostatecznie okazało się, że ci pierwsi niestety wzięli górę nad tymi, którzy próbowali ostatnim oddechem ratować naszą ojczyznę, wpędzając nas tym samym 123-letnią niewolę, z której udało się oswobodzić naszemu narodowi przed ponad 100 laty, w 1918 roku.
5: Zdaniem duszpasterza obecnie sytuacja wygląda podobnie, a to nie napawa optymizmem.
6: Jak zatem budować rodzinny i ojczysty dom, Królestwo Boga i Maryi, w naszej dzisiejszej polskiej rzeczywistości? To najpierw rodzić ład moralny w sercu każdego z nas, abyśmy żyli jak ludzie, a nie zachowywali się jak bezrozumne stworzenia, ulegając swoim najniższym instynktom. To właśnie z tego ładu moralnego w sercu każdego Polaka rodzi się ład każdej polskiej rodziny i porządek społeczny, który na rodzinie, jako związku mężczyzny i kobiety, przekazujących życie oraz dobre i trwałe wartości, jest zbudowany. Tylko w ten sposób powstanie silny organizm narodowy, gdyż naród składa się z rodzin, gdy chora jest rodzina, czyli relacje i przekazywane przez nią wartości, to chore będzie społeczeństwo, naród, ojczyzna, ale także chory będzie Kościół.
5: Jak stwierdził ksiądz Tomasz Przybył, jedyną drogą do zachowania pokoju w granicach ojczyzny jest utrzymanie go w każdej polskiej rodzinie. Z Ostrzeszowa, Łukasz Śmiatacz, Radio Sud.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Kenijczycy zdominowali tegoroczny Lenard bieg uliczny, a puchar starosty powiatu kępińskiego przed smakiem wielkich emocji był bieg przedszkolaka.
2: Na starcie stanęło 230 zawodników, a bieg ze względu na warunki pogodowe nie należał do szybkich, chociaż najlepsza trójka Kenijczyków uzyskała znakomite wyniki. Najlepszy z powiatu kępińskiego był Damian Dyduch, który w klasyfikacji generalnej zajął 4. miejsce i stracił do zwycięzcy nieco ponad minutę. Drugi w tej klasyfikacji był Fabian Świątek, a trzeci Grzegorz Bednarek. Dyduch wygrał także klasyfikację najszybszych Polaków, a wśród pań triumfowała Beata Michałków.
7: Które to już twoje zwycięstwo w Kępnie w majówkę?
8: Zwycięstwo z powiatu, to 10. 10 lat z rzędu jestem najlepszy, ale oczywiście jako open to 4.
7: Ten dzisiejszy bieg, mówiłeś, że nieco ponad 32 minuty i prawie tyle było, kilka sekund się tylko pomyliłeś. Spóźniłeś!
8: Jak się codziennie trenuje, Daniel, to nie jest trudne wytypować wynik.
7: No właśnie, 32:49, to jest fantastyczny czas, myślę, jak na te warunki pogodowe.
8: Tak, dokładnie powiedziałeś, na te warunki to jest dobry, bo w lepszych warunkach uda mi się, szybciej biegam po prostu.
7: A nie czujesz już tego oddechu rywalizacji, konkurencji z powiatu? Tu coraz więcej osób szybciej biega.
8: No, Fabian się zbliża, ale ta odległość jest cały czas taka sama. Zbliżył się na taką minutę, no i cały czas tak zostaje na razie.
7: To mniej więcej taka sama odległość jak między tobą, a tutaj...
8: A Kenijczykami, tak, dokładnie. Coś mniej więcej coś takiego, czyli no jest jeszcze troszeczkę.
2: Z powiatu kępińskiego w tej tegorocznym biegu najszybsza była Martyna Rybczyńska. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęła Kinga Gieraka, trzecie Elżbieta Matkowska.
4: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
2: Jakość, która zapewni ci bezpieczeństwo na lata. Innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki i wszystko poparte wieloletnim doświadczeniem firmy z twojego regionu. Fenpol. Okna termoizolacyjne Rehau, aby twoje rachunki w sezonie grzewczym były niższe. Drzwi, fasady, bramy garażowe firmy Hyrman oraz nowoczesne drzwi przesuwne. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Przyjdź do salonu w Kępnie, ulica Wrocławska 5 lub zadzwoń 62 78 222 26. Fenpol. Twoje okno na świat.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud

0: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
1: Hit popołudnie.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Szukasz stabilnej pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie? Dołącz do zespołu LTAP, producenta mebli tapicerowanych. Poszukujemy pracowników na stanowiska tapicer, szwaczka, pomocnik tapicera, magazynier, pomocnik magazyniera. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w siedzibie firmy Mroczyń, ulica Pałacowa 50. Więcej informacji na stronie karieraeltap.pl lub pod numerem telefonu 601 779 568. Twoja kariera zaczyna się tutaj.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
7: Radio Sud.

0: etc. i Sanach w Radiu Sud. A zegary właśnie pokazały nam 14, to oznacza najświeższe fakty z kraju i ze świata w Radiu Sud. Zapraszamy.
1: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6 zł i 49 groszy. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7 zł i 31 groszy za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
2: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
3: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą. To ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
1: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Kmiterek-Zabłocka.
4: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
5: To przestępstwo ma charakter masowy.
4: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
6: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
4: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
5: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
4: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
1: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
7: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM. Hit popołudnie.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po tarcistę suchą, mokrą, obrzynaną i nieobrzynaną oraz płyty meblowe laminowane i surowe z możliwością cięcia pod produkcję mebli. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A, telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
3: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na Ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
0: Po reklamie.
1: Bezpieczna przystań. Wspólna przestrzeń dla Twoich myśli. Audycja o zdrowiu psychicznym.
4: Witam serdecznie. Nazywam się Andrzej Burkowski. Jestem psychologiem, psychoterapeutą. I chciałbym z Państwem omówić temat, dlaczego tak trudno nam odpoczywać. Coraz częściej słyszymy dziś zdanie: nie mam czasu odpocząć, a kiedy już mamy chwilę wolnego, pojawia się napięcie, poczucie winy albo myśl, że powinniśmy zrobić coś bardziej pożytecznego. Dlaczego odpoczywanie stało się takie trudne? Jednym z powodów jest tempo współczesnego życia. Jesteśmy przyzwyczajeni do działania, reagowania, sprawdzania wiadomości, planowania kolejnych zadań. Nasz umysł rzadko ma okazję naprawdę się zatrzymać. Ale odpoczynek nie jest luksusem. Jest potrzebą psychiczną, tak samo ważną jak sen czy jedzenie. Kiedy nie odpoczywamy, zaczynamy funkcjonować w trybie przetrwania. Rośnie drażliwość, spada koncentracja, trudniej podejmujemy decyzje, pojawia się zmęczenie emocjonalne. Warto pamiętać, że odpoczynek nie oznacza bezczynności. Odpoczynek to zmiana aktywności na taką, która nas regeneruje. Dla jednej osoby będzie to spacer, dla innej rozmowa, dla jeszcze innej cisza. Dobrym pytaniem na dziś może być, co naprawdę mnie regeneruje. Na co powinno regenerować, nie to, co robią inni, tylko to, co działa na mnie. Musimy skupić się na sobie. Może wystarczy kilka minut spokojnego oddechu, może chwila bez telefonu, może herbata wypita bez pośpiechu. Czasem odpoczynek zaczyna się od pozwolenia sobie na zatrzymanie.
1: Jeżeli czujesz, że dzisiejszy temat dotyczy Ciebie i potrzebujesz o tym porozmawiać, pamiętaj, że możesz nas znaleźć w Kępnie przy ulicy Obrońców Pokoju 27. Telefon kontaktowy 605 54 89 14. Psychoport. Twoja bezpieczna przystań.

0: Reklama.
1: Firma Gabierczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Młodzieżowy pakiet na start. Wystartuj jak mistrz. Masz mniej niż 25 lat? Załóż konto RBS Młodzież i zyskaj nawet 100 zł premii. Wpłacaj, płać kartą, polecaj znajomym i odbieraj nagrody. Dodatkowo skarbonka na dobry start. 4% w skali roku do 10 tysięcy złotych przez 6 miesięcy. Promocja trwa od 1 lutego do 31 grudnia 2026 roku. Szczegóły w placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl. Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
3: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicer zarabia 50 na rękę za godzinę.
2: Ale zaraz, zaraz, że jak?
3: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Fantastyczne oferty na zimę 2026-2027 już dostępne. Rezerwacje trwają. Zamień zimę na 30 stopni. W ofercie m.in. egzotyka bezpośrednio Dreamlinerem i Airbusem. Gwarantujemy najlepsze ceny oraz szeroki wybór hoteli. Zaliczka od 5%. Duże zniżki dla stałych klientów. Gwarancja niezmiennej ceny oraz bezpłatne odwołanie bez podania przyczyny. Jeśli chcesz mieć dostęp do najlepszych ofert jako pierwszy, zapraszamy do biura podróży High Holiday już dziś. Znajdziesz nas w Kępnie na ulicy Wieluńskiej 5. Zadzwoń lub napisz do nas, a podamy Ci najlepsze kierunki na zimę 2027. Podpowiemy, na co uważać przy egzotyce i które hotele naprawdę warto wybrać. Telefon 660 366 346. E-mail biuro@highholiday.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Sud.

0: i mi głupio jest z lokalnego podwórka, oczywiście. Szefner w Radiu Sud, 14:30 właśnie mija na naszych zegarach, a to najwyższa pora na najświeższe fakty z regionu. Szczegóły tych faktów przedstawi Asia Kaczarowska. Zapraszamy.
1: Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywatela. 3 maja 1791 roku Sejm czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Wczoraj na rynku uczczono tamte wydarzenia.
2: Reforma systemu władzy i likwidacja liberum veto oraz wprowadzenie wartości republikańskich to główne założenia uchwalonej 235 lat temu Konstytucji 3 maja. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczpospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku pierwszego rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku.
3: Czy dzisiejszy świat różni się tak znacznie od XVIII-wiecznego? Względem ludzkich motywacji i dominacji instynktów nieznacznie. Walka toczyła się o suwerenność narodu, w równość i wolność obywatelską, trójpodział władzy, czy krzewienie patriotyzmu. Przecież dążymy do tego nieustannie. Jest to katalog postaw tak powszechnie akceptowalnych i uznawanych za konieczne.
2: Mówił w okolicznościowym przemówieniu burmistrz Kępna Piotr Psikus. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku, ale przez okres PRL-u jego publiczne obchodzenie było zabronione. Ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: W minioną sobotę hala widowiskowo-sportowa w Kępnie wypełniła się rytmami walca, samby i gorącymi brawami. Uroczysta gala taneczna zwieńczyła 17 ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Opucha burmistrza miasta gminy Kępno, przyciągając pary z różnych zakątków kraju. Wydarzenie zorganizowane przez Kępiński Ośrodek Kultury, Studio Tańca Retro oraz gminę Kępno stało się prawdziwym świętem gracji i sportowej rywalizacji.
5: Jest on organizowany już przez kilka lat i z roku na rok coraz większą perfekcją i z coraz większym zawodostwem, którego mogą nam, myślę, śmiało powiedzieć inni pozazdrościć. Zresztą Kępno, tu zaczyna się Wielkopolska i tu ci mieszkańcy, którzy tu pracują, tu działają, tu swoje życie prowadzą, są tego najlepszym przykładem, że Kępno dynamicznie się rozwija, mając najniższe, mniejsze niż nawet Poznań bezrobocie. To zasługa wszystkich mieszkańców. Nie przyszliście tu po to, żeby słuchać burmistrza, tylko przyszliśmy tu po to, żeby delektować się pięknymi występami, pięknymi tancerkami, tancerzami przystojnymi.
1: Mówił, rozpoczynając turniej, burmistrz miasta gminy Kępno Piotr Psikus. Tancerze mierzyli się w licznych kategoriach wiekowych, prezentując najwyższy poziom przygotowania przed profesjonalnym składem sędziowskim. Gwiazdą wieczoru była Iwona Pawlowicz, znana szerszej publiczności jako surowa, ale sprawiedliwa sędzia z programu Taniec z Gwiazdami.
6: Naprawdę Kępno przywitało mnie od razu bardzo dużym sercem, bardzo otwartymi ramionami. Nie spodziewałam się tak dużej ilości osób, które na przykład albo chciały zrobić ze mną zdjęcia. I wiesz, widzę uśmiechy na twarzach i taką dobroć wysyłaną w moją stronę. Wybaczcie Państwo, że na początek turnieju mówię o sobie, ale to było tak wzruszające. Kępno, bardzo, bardzo dziękuję!
1: Tym razem Czarna Mamba wystąpiła w roli prowadzącej, błyskawicznie nawiązując kontakt z publicznością. Nie skończyło się tylko na konferansjerce. Gwiazda poprowadziła krótką lekcję tańca dla widzów, a w przerwach cierpliwie pozowała do pamiątkowych zdjęć z fanami. Lokalna publiczność miała szczególne powody do dumy. Na tle ogólnopolskiej konkurencji znakomicie zaprezentowali się reprezentanci Kępińskiego Klubu Retro oraz Studia Tańca z Baranowa. Ich występy udowodniły, że region jest silnym ośrodkiem na tanecznej mapie Polski. Turniej po raz kolejny potwierdził, że połączenie pasji, sportu i profesjonalnej oprawy to przepis na widowisko, które na długo zapada w pamięć mieszkańców i gości.
7: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
4: Radio Sud 101,7 FM, Ostrzeszów 8.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechuje Cię doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
3: Gorąco?

0: KFC.
1: Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 28 50 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
2: Po reklamie.
3: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania? Rem Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownie. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat, szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607-206-148 lub 607-276-331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
2: Weź udział w charytatywnym biegu Wings for Life World Run. Niedziela, 10 maja, godzina 13. Nowa trasa w Bralinie koło Kępna. Zapisy na stronie wingsforlifeworldrun.com.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
1: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
8: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe. Idealne na prezent.
9: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. Teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej, nawet do 10 lat 0% w banku Credit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RLSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
0: Po reklamie.
10: 15 dochodzi już na naszych zegarach. Zapraszamy na najświeższe fakty z kraju i ze świata w Radiu Zut.
11: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy? Są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
12: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
11: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody, do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
13: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
11: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
14: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
11: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
9: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
11: W większości regionów słonecznie i ciepło, pogoda psuje się na północy i północnym zachodzie, tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie do 27 na Mazowszu i Śląsku.
9: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
15: Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno. W rytmie dnia.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Twój dom, twoja historia. Zamieszkaj u siebie z rejonowym bankiem spółdzielczym w Lututowie. Skorzystaj z promocji kredytu mieszkaniowego RRSO od 5,44%. Wybierz wariant oprocentowania dopasowany do twoich potrzeb. Jeśli wybierzesz oprocentowanie zmienne, a twoja nieruchomość jest energooszczędna, zyskasz dodatkowy bonus eko i obniżysz swoją marżę. Promocja trwa od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku. Szczegóły w placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Poranek.

0: Reklama.
1: Firma Rembet w Kępnie zatrudni na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy osoby na stanowisko: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator maszyn, operator suwnicy, kierowca kategorii C+E, pracownik działu utrzymania ruchu. Oferujemy pracę z możliwością rozwoju i awansu, a także prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz kartę Medicover Sport. Więcej informacji udzielamy osobiście w siedzibie firmy oraz pod numerem telefonu 504 162 382.
2: Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl, pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny. Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekty dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa, ulica Granitowa 9, telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: I Just Might i Bruno Mars w Radiu Sud. W pół do czwartej na naszych zegarach. Przed nami już teraz najświeższe fakty z regionów Radiu Sud. Szczegóły przedstawi Asia Kaczorowska.
1: 4 zastępy Straży Pożarnej zostały skierowane nocą z 3 na 4 maja do miejscowości Siedlików, gdzie w ogniu stanęła wiata magazynowa. O szczegółach sekcyjna Noemi Biel, oficer prasowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
2: Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar otwartej wiaty magazynowej, w której znajdował się m.in. wózek widłowy, palety oraz węgiel. Podano prąd wody w natarciu na płomienie, co zapobiegło dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Następnie ratownicy przystąpili do rozbiórki wiaty. Podjęte działania doprowadziły do całkowitego ugaszenia pożaru. Szacowane straty wyniosły 100 tysięcy złotych.
1: W działaniach brały udział 2 zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostrzeszowie i 2 zastępy OSP Siedlików.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: W derbowym starciu powiatu kępińskiego na poziomie rozgrywek klasy A Wiktoria Laski pokonała Pogoń Trębaczów 2-0.
4: Zawodnicy trenera Tomasza Stawskiego w pełni zrehabilitowali się swoim kibicom za blamaż w Brzezinach przed tygodniem, gdzie przegrali 0-6.
5: Dzisiaj akurat zagraliśmy bardzo dobry mecz w obronie, bo nie dopuściliśmy przeciwnika, żeby sobie stworzył jakąś gadną sytuację. I to mnie dzisiaj cieszy, że zagraliśmy na zero z tyłu, bo o meczu z Brzezinami chciałbym jak najszybciej zapomnieć i go po prostu wymazać z pamięci, bo to był nasz najsłabszy mecz. Prawdopodobnie w sezonie, mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Tym bardziej nie tłumaczy nas to też, że pojechaliśmy bez 4-5 podstawowych zawodników. Myślałem, że chłopcy, którzy wejdą w ich miejsce, powalczą, no ale tam po prostu się nie udało. A dzisiaj jestem zadowolony z tych 3 punktów. Dzisiaj faktycznie chłopaki pobiegali i wygrali tak, jak powinni.
4: Piłkarze trenera Dariusza Luźniaka byli zespołem zdecydowanie słabszym w niedzielnym starciu i zagrali też chyba najsłabszy mecz w tej rundzie. Na domiar złego kończyli mecz w 10, bowiem czerwoną kartką ukarany został Wojciech Grzegorek, który na placu gry przebywał niecałą minutę.
6: Zdecydowanie najsłabszy mecz i zdecydowanie to myślę, że na najmniejszy wymiar kary te 2-0. Dzisiaj bardzo dobrze tylko od nas zagrał bramkarz.
7: Który właśnie trzymał was w grze trochę, nie?
6: Trzymał nas w grze, myślałem, że coś się urodzi, ale no ciężko mamy. Ciężki sezon, jak już jesteśmy dalej, nie mamy rezerwy, która może zrobić jakąś różnicę. My jesteśmy drużyną, która tylko może nadrobić walką. Dzisiaj tej walki nie było. I widzimy wynik, jaki jest.
4: Odnotujmy, że bramki dla Wiktorii w niedzielę strzelili Przemysław Albert i Mateusz Płóciennik.
3: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
8: W rytmie dnia.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel zatrudni osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na Ciebie czeka na targach? Premiera nowego, ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
5: Jakość, która zapewni Ci bezpieczeństwo na lata. Innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki i wszystko poparte wieloletnim doświadczeniem firmy z Twojego regionu. Fenpol. Okna termoizolacyjne Rechau. Aby Twoje rachunki w sezonie grzewczym były niższe. Drzwi, fasady, bramy garażowe firmy Hyrman oraz nowoczesne drzwi przesuwne. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Przyjdź do salonu w Kępnie, ulica Wrocławska 5 lub zadzwoń 62 78 222 26. Fenpol. Twoje okno na świat.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
9: I feel by the wayside like everyone else.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko Stuj. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży Tui Fotopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Otwórz rachunek firmowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie i skorzystaj z promocji 0 zł za konto oraz 0 zł za kartę debetową przez 12 miesięcy. Oferta dla nowych klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Promocja trwa od 1 marca do 31 maja 2026 roku. Szczegóły w placówkach banku i na stronie www.rbslututow.pl. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: Radio Soda.

0: Englishman in New York i doskonały Sting w Radiu Suda. Na zegarach minęła już 16. Przed nami najświeższe fakty z kraju i ze świata. Zapraszamy.
1: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
2: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
3: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze. Wszystkie.
4: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
5: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
2: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
6: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
1: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
7: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt do oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
1: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
8: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
1: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
9: W rytmie dnia.

0: Beautiful.
1: Reklama.
2: PSB Mrówka. Polskie sklepy w twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I wam też polecam. Darek Stolarz.
3: Szukasz stabilnej pracy? Fabryka Mebli Wersal zaprasza do swojego zespołu. Zatrudnimy osoby do pracy w obszarach prac produkcyjnych, magazynu, tapicerowania, szycia, montażu szkieletów oraz załadunku. Oferujemy jasne warunki, stabilną pracę oraz bardzo dobre warunki płacy. Nie czekaj, zadzwoń już dziś 62 78 29 219 lub odwiedź nas osobiście. Jankowy 1A, Baranów.
4: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. A teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej. Nawet do 10 rat 0% w banku Crédit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RLSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
1: Po reklamie.
5: 12 minut po 16. Dzień dobry, Jan Dec, przed mikrofonem witam bardzo gorąco. Dziś czwarty dzień maja, poniedziałek, 124 dzień roku do końca roku, 241 dni. Mamy 19 tydzień roku. Słońce dziś kępnie bardzo ładnie świeci, wstało o godzinie 5.15, zajdzie o 20.15, czyli dzień będzie trwał równo 15 godzin. No i jeszcze imieniny, dziś obchodzą imieniny m.in. Damian, Florian, Grzegorz, January, Michał, Monika, Paulin, poza tym Tekla, Teodora, Władysław i Władysława. Wszystkiego najlepszego.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko może bawić się i rozwijać wyobraźnię?
2: Zapraszamy do Linden Park w Galerii Borek w Ostrzeszowie.
1: To miejsce pełne kreatywnej zabawy z klockami Linden i nasza wyjątkowa sala edukacyjna.
2: Organizujemy też urodziny marzeń w pięknych, kolorowych salach dla dzieci
1: oraz warsztaty kreatywne, rozbudzające pomysły i wyobraźnię najmłodszych.
2: Linden Park Ostrzeszów. Baw się, twórz i rozwijaj wyobraźnię.
3: Uwaga, uwaga, drogi kliencie, twoje wakacje już są gotowe. Odkryj świat, odkryj siebie z biurem podróży Mrówka Travel. Wszyscy organizatorzy w jednym miejscu, jeden doradca. Szukasz wakacji na ostatnią chwilę? A może chcesz zaplanować swój urlop wcześniej? To i wiele więcej w Mrówka Travel. Kępno, Aleje Marcinkowskiego, 15E. Telefon 62 78 222 99. Zapraszamy.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: 16.30 pora na fakty z regionu, które przedstawi Anna Kaczorowska.
1: Policjanci z powiatu ostrzeszowskiego podjęli zdecydowane działania wobec sprawców przemocy domowej, stosując środki izolujące ich od osób pokrzywdzonych. W dwóch odrębnych interwencjach funkcjonariusze wydali nakazy natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazy zbliżania się i kontaktowania z osobami doznającymi przemocy. Do pierwszego zdarzenia doszło 1 maja w Doruchowie. Jak ustalono, 60-letni mężczyzna znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. W dniu interwencji został zatrzymany, a po wykonaniu niezbędnych czynności zwolniony jeszcze tego samego dnia, mówi aspirant sztabowa Magdalena Handziuk z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
2: Kolejna interwencja miała miejsce w Grabowie nad Prosną. Zgłoszenie wpłynęło 2 maja, natomiast dzień później, po przeprowadzeniu czynności, ustalono, że 34-letni mężczyzna od 1 stycznia 2022 roku stosował przemoc wobec swojej żony. Będąc pod wpływem alkoholu, kierował wobec niej słowa wulgarne i obraźliwe, krytykował ją, niepokoił, a także dopuszczał się przemocy fizycznej, popychając ją oraz rzucając w nią różnymi przedmiotami.
1: W obu przypadkach dzielnicowi zastosowali wobec sprawców identyczne środki prawne. Mężczyźni zostali zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanych mieszkań oraz ich bezpośredniego otoczenia. Dodatkowo wydano zakaz zbliżania się do tych miejsc oraz do osób pokrzywdzonych na odległość nie mniejszą niż 50 metrów. Nałożono również całkowity zakaz kontaktowania się z osobami doznającymi przemocy, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, w tym telefonicznie czy za pośrednictwem innych środków komunikacji.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: W Ostrzeszowie obchody Narodowego Święta 3 Maja miały przede wszystkim charakter religijny. W samo południe na skwerze przy figurze Matki Bożej odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny, w której oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców miasta wzięli udział m.in. najwyżsi przedstawiciele władz samorządowych oraz poczty sztandarowe służb, organizacji i placówek oświatowych.
4: W okolicznościowej homilii ksiądz Tomasz Przybył, wikariusz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, zwraca uwagę na podziały, jakie panowały w polskim społeczeństwie w okresie, kiedy uchwalano Konstytucję 3 maja.
5: To widzimy dwa nurty moralno-społeczne. Zwolennicy pierwszego z nich oddawali się całkowicie egoistycznym celom, zabawie, zdradzie domowej, małżeńskiej i wreszcie zdradzie ojczyzny. Przedstawiciele drugiego obozu, uchwalając Konstytucję 3 maja i odwołując się do niej, w niej do Boga, szykowali się do obrony wartości, jakim byli wierni, czyli Bóg, honor i ojczyzna. Ostatecznie okazało się, że ci pierwsi niestety wzięli górę nad tymi, którzy próbowali ostatnim oddechem ratować naszą ojczyznę, wpędzając nas tym samym w 123-letnią niewolę, z której udało się oswobodzić naszemu narodowi przed ponad 100 laty, w 1918 roku.
4: Zdaniem duszpasterza obecnie sytuacja wygląda podobnie, a to nie napawa optymizmem.
5: Jak zatem budować rodzinny i ojczysty dom? Królestwo Boga i Maryi w naszej dzisiejszej polskiej rzeczywistości. To najpierw rodzić ład moralny w sercu każdego z nas, abyśmy żyli jak ludzie, a nie zachowywali się jak bezrozumne stworzenia, ulegając swoim najniższym instynktom. To właśnie z tego ładu moralnego w sercu każdego Polaka rodzi się ład każdej polskiej rodziny i porządek społeczny, który na rodzinie jako związku mężczyzny i kobiety przekazujących życie oraz dobre i trwałe wartości jest zbudowany. Tylko w ten sposób powstanie silny organizm narodowy, gdyż naród składa się z rodzin, gdy chora jest rodzina, czyli relacje i przekazywane przez nią wartości, to chore będzie społeczeństwo, naród, ojczyzna, ale także chory będzie Kościół.
4: Jak stwierdził ksiądz Tomasz Przybył, jedyną drogą do zachowania pokoju w granicach ojczyzny jest utrzymanie go w każdej polskiej rodzinie. Z Ostrzeszowa, Łukasz Śmiatacz, Radio Sud.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Niespodziewanej porażki doznali na zakończenie piłkarskiej majówki w 5. lidze zawodnicy LKS-u Jankowy 1968.
6: Zawodnicy trenera Dawida Kuczyńskiego w 24. serii spotkań przegrali z Krobianką Krobia 1-2.
7: Mieliśmy troszeczkę więcej sytuacji od rywala, natomiast no, podsumowując krótko mecz, no to Można uczciwie powiedzieć, że najsprawiedliwszym wynikiem byłby remis. Niestety do przerwy przegrywaliśmy 1-0 po naszym błędzie i po wyprowadzonym przez gospodarzy kontrataku. W drugiej połowie troszeczkę wyżej musieliśmy wyjść do rywala i troszeczkę bardziej się odkryć, co niestety kończyło się groźnymi kontratakami i po jednym z takich kontrataków zdobyli bramkę na 2-0. Dalej próbowaliśmy zdobyć bramkę, dalej atakowaliśmy, co w rezultacie zakończyło się po dośrodkowaniu kontaktowym golem.
6: Mówił grający trener Dawid Kuczyński, który dla swojego zespołu zdobył honorowego gola w tym meczu. Wcześniej trafiali dla Krobianki Michał Płocharczyk i Joachim Knap. Jankowianie zajmują trzecie miejsce w ligowej stawce i do drugiej Jaroty tracą 5 punktów, a w sobotę czeka ich starcie z liderem Astrą Krotoszyn.
3: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
0: Po reklamie.
3: Radio Cud.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: Reklama.
1: Pralnia Eko w Kępnie, ulica Kościuszki 14. W ofercie mamy czyszczenie i pranie odzieży, garniturów, płaszczy, dywanów, magiel. Możliwość odbioru dywanów w cenie. Promocji nie robimy, jakością Was przekupimy. Zapraszamy. Pralnia Eko, Kępno, ulica Kościuszki 14. Telefon 536 320 340.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
7: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
8: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicerz zarabia 50 na rękę za godzinę.
9: Ale zaraz, zaraz, że jak?
8: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
10: Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 2850 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
0: Po reklamie.
11: Radio Sud.

0: Właśnie minęła 17 pora na kolejne wiadomości.
1: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
4: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
5: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
1: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
6: Radio Sud, Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na Ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
0: Po reklamie.
2: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: 17.30 minęła, przed nami kolejne fakty z regionu, które przedstawi Joanna Kaczorowska. Zapraszam do wysłuchania.
1: Tylko w ciągu 2 dni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie odnotowali kilka poważnych naruszeń, które zakończyły się wysokimi mandatami oraz utratą prawa jazdy. Do pierwszego zdarzenia doszło 1 maja. Policjanci zatrzymali do kontroli 26-letnią mieszkankę gminy Kraszewice, kierującą pojazdem marki BMW. Kobieta w terenie zabudowanym przekroczyła dopuszczalną prędkość o 53 km. Została ukarana mandatem karnym oraz punktami karnymi, a jej prawo jazdy zostało zatrzymane. Kolejna kontrola miała miejsce 2 maja na drodze wojewódzkiej w miejscowości Ligota, mówi Magdalena Handziuk z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
2: Funkcjonariusze ostrzeszowskiej drogówki zatrzymali 28-letniego mieszkańca gminy Kraszewice, który kierował pojazdem marki Mercedes. Mężczyzna poza terenem zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 59 km na godzinę.
1: W tym przypadku również zastosowano mandat karny, przypisano punkty karne oraz zatrzymano prawo jazdy. Tego samego dnia w miejscowości Palaty ujawniono kolejne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.
2: 28-letni mieszkaniec Pleszewa, kierujący pojazdem marki Volvo, jechał o 52 km na godzinę szybciej niż pozwalają przepisy. Mężczyzna działał w warunkach tzw. recydywy, dlatego został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł, otrzymał punkty karne, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.
1: Mówiła Magdalena Handziuk.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: 2 maja na Wieruszowskim Zamczysku odbyła się muzyczna majówka. Wieczór ułożony z różnych brzmień i kilku pokoleń wykonawców.
4: Program otworzyli Adam Moraz i Gryfon, młodzi wokaliści z regionu. Następnie DJ Setny zaprezentował set w stylistyce hard dance. O 20 na scenie pojawił się zespół Universe z repertuarem sentymentalnych utworów z lat 80. i 90.

0: dalszej części wieczoru na scenie pojawił się Boski Heniek z muzyką taneczną, zamykając koncertową część programu. Na zakończeniu stery przejęli DJ Prezes, Greg D i Kubiks, kontynuując wieczór w tanecznych rytmach. Fotorelacja z tego wydarzenia na radiosud.pl. Patryk Chodera, Radio Sud.
1: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Magazyn piłkarski Hat-trick.
1: Przegląd wyników w magazynie piłkarskim Hat-trick. Tradycyjnie już rozpoczynamy od wydarzeń na boiska grupy drugiej i trzeciej ligi. Tutaj Polonia Środa Wielkopolska przegrała na wyjeździe ze Świeciem 2-3. Nowe Skalmierzyce uległy także na wyjeździe Luzino 3-4. Lipno Staszew pokonało Noteć Czarnków 1-0. A Unia Swarzędz bezbramkowo zremisowała z błękitnymi Stargard.
0: Hat-trick.
1: W grupie trzeciej i trzeciej ligi Polonia Nysa przegrała ze Skrą Częstochowa 2-3. Ślęza Wrocław uległa w Polkowicach Górnikowi 1-2.
0: Hat-trick.
1: W czwartej lidze wielkopolskiej w majówkę rozegrano dwie kolejki. W tej ostatniej Mieszko Gniezno ograł Kotwice Kórnik 2-0. Kania Gostyń 1-1 zremisowała z Kobylnicą. Polonia Golina 7-1 zwyciężyła Wartę Międzychód. Nielba Mogrowiec ograła 2-1 Zewkę Kobylą Górę. 5-0 Chodzież pokonała Obrę Kościan. Gołuchów przegrał z Koninem 1-2. Pobiedziska 1-1 zremisował z Koroną Piaski. A Polonia Leszno 1-1 z Ostrowią.
0: Hat-trick.
1: W czwartej lidze opolskiej Start Namysłów wygrał na wyjeździe z Porawie Większyce 1-0. Starościń bezbramkowo zremisował z Dzieszowicach z Ruchem. Stal Brzech wygrała wyjazdowe spotkanie z Piastem Strzelce Opolskie 4-0, a Olesno przegrało w Karłowicach 1-2.
0: Hat-trick.
1: W grupie trzeciej, piątej Ligi Wielkopolskiej Polonia 1968 sprawiła niemiłą niespodziankę swoim kibicom, przegrywając z Cielczą 0-2, mówi Kamil Kosut, trener Polonii.
2: Spotkanie rozpoczęło się dla nas bardzo źle, bo już w drugiej minucie po niegroźnym dośrodkowaniu gubimy krycie w polu karnym i tracimy z tego bramkę. Mogliśmy szybko wyrównać stan tego meczu, ale niestety nie wykorzystujemy bardzo dobrych sytuacji. Natomiast po naszym rzucie rożnym przeciwnik wyprowadza kontratak i popełniamy głupi faul w polu karnym, a drużyna Cielczy wykorzystuje rzut karny i prowadzi w tym spotkaniu już 2-0. Po raz kolejny jest to nasza zmora, jeżeli chodzi o defensywę, a nasze masowane ataki nie przyniosły zdobyczy bramkowej, chociaż mieliśmy bardzo dużo dogodnych sytuacji ku temu i gdzieś brakowało w tych momentach determinacji, umiejętności, no i zachowania zimnej krwi w polu karnym. Dlatego my oddajemy bardzo dużo celnych strzałów, bardzo dużo stwarzamy sytuacji, ale nie zdobywamy bramki, a drużyna z Cielczy oddaje 2 celne strzały na naszą bramkę i wygrywa te spotkanie 2-0.
1: Również dość zaskakującej porażki doznali piłkarze LKS-u Jankowy 1968. Zawodnicy trenera Dawida Kuczyńskiego przegrali w Krobi z Krobianką 1-2.
3: Mieliśmy troszeczkę więcej sytuacji od rywala, natomiast no, podsumowując krótko mecz, no to można uczciwie powiedzieć, że najsprawiedliwszym wynikiem byłby remis. Niestety do przerwy przegrywaliśmy 1-0 po naszym błędzie i po wyprowadzonym przez gospodarzy kontrataku. W drugiej połowie troszeczkę wyżej musieliśmy wyjść do rywala i troszeczkę bardziej się odkryć, co niestety kończyło się groźnymi kontratakami i po jednym z takich kontrataków zdobyli bramkę na 2-0. Dalej próbowaliśmy zdobyć bramkę, dalej atakowaliśmy, co w rezultacie zakończyło się po dośrodkowaniu kontaktowym golem.
1: W innych spotkaniach Korona Wielkowice 1-2 przegrała z Łęką Opatowską. Jarocin wygrał 4-0 z rezerwami KKS-u. Centra Ostrów Wielkopolski pokonała rezerwy Leszna 4-2. Astra Krotoszyn 3-0 zwyciężyła Dobroczankę Pępowo. Orzeł Kawęczyn 3-2 wygrał z Rawią Rawicz, a rezerwy Nowych Skalmierzyc pokonały Piasta Czekanów 2-1.
0: Hat-trick.
1: W grupie piątej Wielkopolskiej Okręgówki do niespodzianki doszło tuż przed majówką. Rogaszyce 2-2 zremisowały z Lilią Mikstad, mówi Łukasz Tomczyk, szkoleniowiec drużyny z Rogaszyc.
4: Nawet nie zasługiwaliśmy na ten remis, bo przyjeżdża do nas drużyna, która jest ostatnia w tabeli i pokazuje to, co my pokazaliśmy w meczu z Bralinem, czyli tak naprawdę cechy wolicjonalne, dużo zaangażowania, dużo walki, a my podeszliśmy do tego meczu na zasadzie, że nie wiem, czy jesteśmy już tacy mocni. Po prostu no, nic nam się nie układało, dwie kuriozalne straty z naszej strony, przeciwnik zdobywa po tym bramki i mówię, tak naprawdę rzutem na taśmę w tej ostatniej akcji po rzucie wolnym wyciągamy remis i tak naprawdę to może być w naszej sytuacji jedyny pozytyw dzisiejszego spotkania.
1: Wojciech Jarosz, trener Lili Mikstad.
5: Mecz derbowy, dużo emocji, dużo walki, dużo zaangażowania, no tak jak widzieliśmy wszyscy. Ostatnia akcja w meczu, rzut wolny, niestety super uderzenie na bramkę i mecz kończy się podziałem punktów. To, ale niestety cały czas czegoś nam brakuje. Musimy na to pierwsze zwycięstwo cały czas poczekać.
1: Potknięcie w słupi pod Kępnem Odolanowi wykorzystali w majówkę piłkarze z Sokoła Bralin, którzy pokonali na wyjeździe Ogniwo Łąkociny 4-1 i powrócili na fotel lidera. Kolejne zwycięstwo tej wiosny zanotowali Ostrzeszowianie. Wiktoria wygrała w Opatowie z Płomieniem 3-0. Opatówek bezbramkowo zremisował ze Stalą Pleszew. Białożył Koźmin uległ 1-2 Czarnym Dobrzyca. Las Kuczków pokonał Huragan Szczury 2-1, a Piast Kobylin przegrał z Doruchowem 1-2.
0: Hat-trick.
1: W ciekawszych spotkaniach sieradzkiej okręgówki Prosna Wieruszów przegrała w Warcie z Jutrzenką 1-3. UKS Galewice przegrał z Wartą drugą Sieradz 0-3, a WKS Wieruń 3-1 grał Bałcz.
0: Hat-trick.
1: Na boisku grupy 9 Wielkopolskiej A-klasy Wiktoria Laski pokonała Pogoń Trębaczów 2-0. Mówi Tomasz Stawski, szkoleniec Wiktorii.
6: Dzisiaj akurat zagraliśmy bardzo dobry mecz w obronie, bo nie dopuściliśmy przeciwnika, żeby sobie stworzył jakąś drobną sytuację. I to mnie dzisiaj cieszy, że zagraliśmy na zero z tyłu, bo od meczu z Brzezinami chciałbym jak najszybciej zapomnieć i go po prostu wymazać z pamięci, bo to był nasz najsłabszy mecz prawdopodobnie w sezonie. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy, tym bardziej nie tłumaczy nas to też, że pojechaliśmy bez 4-5 podstawowych zawodników. Myślałem, że chłopcy, którzy wejdą w ich miejsce, powalczą, no ale tam po prostu się nie udało. A dzisiaj jestem zadowolony z tych 3 punktów. Dzisiaj faktycznie chłopaki pobiegali i wygrali tak, jak powinni.
1: Piłkarze trenera Dariusza Luźniaka byli zespołem zdecydowanie słabszym w niedzielnym starciu i zagrali też chyba najsłabszy mecz w tej rundzie. Nadomiar złego kończyli mecz w dziesiątkę, bowiem czerwoną kartką ukarany został Wojciech Grzegorek, który na placu gry przerywał niecałą minutę.
7: Zdecydowanie najsłabszy mecz i zdecydowanie to myślę, że na najmniejszy wymiar kary te 2-0. Dzisiaj bardzo dobrze tylko od nas zagrał bramkarz.
8: Właśnie trzymał was w grze trochę, nie?
7: Trzymał nas w grze, myślałem, że coś się urodzi, ale no ciężko mamy. Ciężki sezon, jak już jesteśmy dalej, nie mamy rezerwy, która może zrobić jakąś różnicę. My jesteśmy drużyną, która tylko może nadrobić walką. Dzisiaj tej walki nie było. I widzimy wynik, jaki jest.
1: Masa Wiekraszewice w tej kolejce wygrała 3-1 z rezerwami Kobylej Góry. Pelikan Grabów nad Prosną ograł Orła Mroczeń 3-0, Dąb Tępnica 2-2 zremisowało z Czajkowem, Janków Przygocki przegrał z Brzezinami 1-2, Sieroszewice 2-2 zremisowały z Mikorzynem, a Godziesze 3-2 pokonały Trzcinicę.
0: Hat-trick.
1: W ciekawszych meczach grupy 5 łódzkiej A-klasy KS Osiek wygrał z Iskrą Stolec 2-0, Jagalo Tutów pokonała Kalinową 2-1, Prosna Wyszanów przegrała w Błaszkach z Piastem 0-1, a Centra Walichnowy uległa Somerowi Zapole 0-1.
0: Hat-trick.
1: Na boiskach grupy 13 Wielkopolskiej B-klasy Błyskawica Szczurawice 0-6 przegrała z Gorzycami Małymi, Czarnylas 4-0 ograł Kierzno, Orzeł Wysocko Wielkie 1-1 zremisował z Daniszynem, a Siedlików przegrał z Raszkowianką 1-4. Mecze Odolanowi w Siemianicach i Mąkoszyc ze Sokołem Świba rozegrane zostaną 6 maja.
0: Magazyn piłkarski Hat-trick. Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
1: Po reklamie.
0: Radio Sud.

0: Przed momentem minęła 18, kolejne wiadomości.
1: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego atak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
2: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdydurkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
3: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
1: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
4: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
1: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
7: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
6: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalena rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek Kozak został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na 3 kolejki przed końcem wywalczył Intermediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
9: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po 2 latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
8: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca o utrzymanie Sevilla podejmie o 21:00 Real Sociedad.
6: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
7: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
6: Sponsorem faktów sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
10: Reklama.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: No i teraz już najwyższa pora na przeboje sprzed lat, czyli hity wszechczasów. I tak rozpoczynamy od Albano i Rominy Power. To oczywiście ten przebój Felicita. Zaraz potem będzie Około Tygrysa Survivor. Pojawi się też Roxette, Martika i chociażby Robert

0: to właśnie hit wszechczasów, If I Was Meteor. I już 18.30 za nami.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
3: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicer zarabia 50 na rękę za godzinę.
4: Ale zaraz, zaraz, że jak?
3: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud.

0: Właśnie minęła 19, kolejne wiadomości.
1: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmii i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
3: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
4: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
5: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
1: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą np. uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
6: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka chyba, jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
1: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
8: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
9: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno, Solidarności 31.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. Pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu, złoto wywalczył w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Iga Świątek wróciła na 3. miejsce w światowym rankingu tenisistek i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
11: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open.
10: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Zaledwie 19-letni Paul Seksas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był Bernard Hinault w 1985 roku. W kwietniu utalentowany kolarz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stradę Bianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca, a zakończy 22 dni później w Paryżu.
7: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mielecin. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mielecin.
8: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
9: Sponsorem faktów sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
12: Przebojowy wieczór z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Największe hity w Radiu Sol.

0: To oczywiście Katy Perry. Wasze przybyły na naszej antenie, mikstura hitów. Czekam na SMS-y, piszcie, pozdrawiajcie. 71 48 100. Pozdrawiam. 20:25. Na naszym zegarze was pewnie bardzo podobnie.
1: Mikstura hitów.

Przebojowy wieczór z Radiem Sud. Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
2: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicer zarabia 50 na rękę za godzinę.
3: Ale zaraz, zaraz, że jak?
2: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
0: Po reklamie.
4: Radio Sud.

0: Właśnie minęła 20, pora na kolejne wiadomości. Zapraszam do wysłuchania.
1: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych. Są nowe dane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę, a jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
4: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
1: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Katy McNally, jedna z nich będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmaganiana Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.

0: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Po reklamie.
1: Radio Sud. Wieruszów Ostrzeż.

Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Po reklamie.

0: 3 minuty do kolejnych wiadomości, do 21. Wasze przyboje naszej antenie. A już za chwilę Mysłowic.
1: Radio Sud.

0: 21 za nami, przed nami kolejne wiadomości.
1: Zmiany w pogodzie, za chwilę szczegóły od synoptyków, potem listy Gończy za adwokatem od trumien na kółkach i powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listy Gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozonecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
4: To przestępstwo ma charakter masowy.
3: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
5: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
3: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
6: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
3: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
1: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
7: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
1: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
8: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Właśnie minęła 22. Ja już dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Do usłyszenia, dobranoc, mówi Jan Dec. Zapraszam na ostatnie dziś u nas wiadomości z kraju i ze świata.
1: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
2: Zostało zrobione zdjęcie.
1: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją poczynający od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
3: Łobudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
1: No, a konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu.
4: Radio Słod, 101 i 7 FM, Ostrzeszów 89 i 7 FM.

byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.